Sabe?

0: Dokładnie tak.
1: Wyglądamy spod kołderki, spod kocyka, a tutaj środa. Dokładnie tak, dokładnie
0: już
1: tak.
0: I witam. Dokładnie tak.
1: I witam Państwa poranny program Radio Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzień dobry.
1: Piotr Jachim.
0: Dzień dobry.
1: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości o 6.00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Środę mamy w kalendarzu, to jest 16 września, jest punktualnie 6, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
4: Koniec pobłażania na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary dla kierowców. Podejrzany dron, kamera albo obserwator, ABW apeluje, reagujcie. Polscy siatkarze na szczycie grupy na Mistrzostwach Europy dziś zmierzą się z wicemistrzami świata. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Najważniejsza zmiana za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
4: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jak najszybciej. Rosja utraciła dron nowego typu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje o bezzałogowcu, który został wyłowiony z Bałtyku. To prawdopodobnie nowy typ drona Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku.
6: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
4: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. Tymczasem jest ważny apel ABW do każdego z nas. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi o zgłaszanie służbom nietypowych sytuacji w pobliżu strategicznych obiektów. Zaniepokoić powinien nas latający dron albo kamera w miejscu, w której jej nie było, albo ktoś, kto długo obserwuje most, stację czy węzeł kolejowy lub robi zdjęcia takim obiektom. Nietypowe sytuacje można zgłaszać pod 112 lub bezpośrednio do ABW. Nie ma mocnych na naszych siatkarzy. Polacy w 4. meczu Mistrzostw Europy odnieśli 4. zwycięstwo. 3-0 pokonali Ukrainę i zapewnili sobie awans z 1. miejsca w grupie. Nie zmieni już tego dzisiejsze starcie z Bułgarami. Pojedynek z wicemistrzami świata ma być tym najtrudniejszym w grupie i choć nie ma już znaczenia, to cel jest jasny.
7: Spodziewam się trudnego starcia, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
4: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Początek meczu Polaków z Bułgarami o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Na październik przewidywane jest zakończenie przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu. Już nie będzie taka jak dawniej. Zwykłą jezdnię z chodnikami zastąpi deptak z prawdziwego zdarzenia. To jedna z największych inwestycji realizowanych w Karpaczu. Koszt zadania to ponad 10 milionów złotych.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie zabraknie słońca nad naszymi głowami. Będą także momenty z przewagą chmur. Spodziewane są głównie w drugiej części dnia. Temperatura pójdzie w górę. Z porannych okolic 11-12 stopni wzrośnie do 24 między godziną 13 a 16. W dzisiejszym pogodowym planie dla Jeleniej Góry znalazł się także deszcz, a nawet burza. Nie powinien przynieść deszczu czwartek. Ma być dużo słońca i do 19 stopni ciepła.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po szóstej wystąpią Bolek, Lolek, maszynista, blues i fryzjer. Taki miks to każdego postawi na nogi.
3: Po szóstej też zaczniemy zbierać wiadomości zapodane przez waszych osobistych fryzjerów. No to golimy, cieniujemy, układamy koafiury i gramy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry budzi nas głos Frediego. 4 po 6.

0: się obejrzymy i przyjdzie ten maj. Zobaczycie, jeszcze przecież tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Dobra, już za długo by liczyć, a jednak kiedyś tam będzie. Wariusz Smangs, na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. Mamy środę, 16 dzień września. Zaglądamy o 6.11 o tej wczesnej porze do kalendarza i pytanie, czy mamy dzisiaj coś ciekawego?
1: No, jeszcze jak. Dzisiaj obchodzimy dzień bluesa, dzień maszynisty oraz dzień fryzjera. Natomiast 16 września 1977 roku odbyła się premiera pierwszego pełnometrażowego polskiego filmu animowanego,
2: czyli
1: Wielkiej Podróży Bolka i Lolka.
0: Pamiętamy. Jeśli to pamiętacie, to znaczy, że mieliście wspaniałe dzieciństwo i czas sobie kupić ciśnieniomierz i skarpetki na żylaki.
3: Zobacz, wspaniaka. Młodziaka.
2: Podskakuj. Jeszcze 10, góra 20 lat i inaczej pogadamy. 22, 4, 4 i 3, 0, te numery łatwiej zapamiętać. Zaczynamy apel poranny, środowy, środkowy. No to dzwońcie, dajcie znać, jak się macie o tak wczesnej porze. 120 na 70, czy też tableteczka pod język, jak tam. Dzwońcie, a my zagramy piosenkę pyszną jak parówka, nawet jak papryka. Śniadaniową piosenkę, śniadanie u Tiffany'ego, Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something, 12 minut po godzinie 6.

0: Pamiętacie teledysk? Klatka po klatce, przerysowany prawdziwy obraz, kreska po kresce. Przygotowanie teledysku zajęło 4 miesiące twórcom, a my, żeby z tego czarno-białego świata przejść do normalnego, kolorowego życia, mamy 15 minut. Trochę im zazdrościmy. Kiedyś to były fajne czasy. 20 po 6 to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. W dniu środkowym wam mówimy, czyli w środowy poranek. Jeśli akurat jesteście przy śniadaniu, to życzymy smacznego i za chwilę same smakowite kawałeczki wam zagramy, m.in. duet Jacksona z Paulem McCartneyem.
2: Radio Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Lubinie.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Boże Narodzenie 1980 roku do domu Paula McCartneya zadzwonił telefon. Paul odebrał i usłyszał w słuchawce wysoki, nieznajomy głos, który powiedział: "Hi Paul, chciałbym przyjechać i nagrać z tobą kilka hitów". I tak powstał Say, Say, Say. Serio, taka jest historia. Słuchajcie, mamy środę, mamy dzień środkowy, no i bardzo się cieszymy, że zaczynacie z nami ten dzień i sprawdzamy, czy też tak jak my nie śpicie 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dlaczego nie śpię? Wstałem już od 3:30, bo do pracy trzeba było przyjechać. I dlaczego? Bo rano trzeba wstać, rano to jest.
2: My mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Prawda. Naprawdę zaczynają z nami dzień śpiewająco.
3: Tak, śpiewająco i absolutnie jesteśmy z wami zgodni w tym, że budzikom śmierć. Absolutnie. 2244430 to jest numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w radiu Złote Przeboje, a teraz zaśpiewa jedna wokalistka, ale w trzech osobach. Maria, Magdalena i Sandra.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Od 30 lat.
0: Reklama.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Trwa przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zakończenie prac planowane jest do 15 grudnia. Z kolei na połowę stycznia przyszłego roku zaplanowano zakończenie remontu ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. Od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera w kalendarzu, a wiadomo, że na fotelu fryzjera to się dowiesz rzeczy, jakich się nie dowiesz nigdzie indziej, no, więc o poranku będzie u nas właśnie o rozmowach podczas strzyżenia. Ja na przykład się dowiedziałem, słuchajcie, bardzo ważnych rzeczy, że między Warszawą a Trójmiastem na S7 w 5 miejscach odcinkowo mierzą prędkość. Także dzięki za to, Iwo.
2: Ja z kolei dowiedziałam się, że sąsiadka z końca ulicy, jeden dom przed kościołem, ten tuż obok parku, sąsiadka brała udział w Top Model.
3: Ja z kolei dowiedziałem się, że Sławosz to nie był w żadnym kosmosie, tylko w Łomży siedział.
4: Ładnie. Ciekawe. Słuchajcie, a ja usłyszałem, że czasami zdarza się klientowi kawałek ucha obciąć, ale to podobno w niczym nie szkodzi. O Jezu. To teraz czekamy na was. 22 44 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Czekamy, nie możemy się doczekać waszych opowieści za najciekawsze newsy z fotela fryzjera. Obiecujemy złotą kawę porannego programu w prezencie. 22 44 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: wiedeńskie dźwięki austriackie płyną z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, Wiena Calling Falco. Za 4 minuty będzie godzina 7. Czy my dobrze widzimy, że w prognozach dzisiaj 26 stopni?
1: Tak, ciepło, prawda? Ale ja mam jeszcze prognozy na tegoroczną jesień. No i też są przyjemne. No, naprawdę.
0: Proszę.
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
8: Reklama.
19: 16 września i to jest środa, mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: 3700 na rękę, to będzie nowa minimalna pensja. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia. Ciepły podmuch nad Polską, dziś 26 stopni, a prognozy na jesień też są optymistyczne. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Wzrośnie też stawka dla tych, którzy mają płacone za godziny. Ta minimalna będzie wynosić 32 zł i 30 groszy brutto. Nowe kwoty zatwierdził rząd, a wejdą w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
21: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
20: Najpoważniejsze konsekwencje finansowe dotkną nieodpowiedzialnych kierowców i pieszych na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce zajmuje się właśnie Sejm, ale Gliwice nie czekają na przepisy ogólnopolskie. Tu konsultacje w sprawie nocnej prohibicji kończą się już dziś.
22: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam, w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji Policji, Straży Miejskiej, więc czemu nie?
23: Zakazać, oczywiście, że tak.
24: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie?
20: Z mieszkańcami Gliwic rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozieł. Nocna prohibicja w Śląskiem obowiązuje już m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i Zabrzu. Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Port był zamknięty przez prawie dwa dni z powodu aktywności wulkanu Etna i chmury pyłu. Po obniżeniu poziomu alarmu wznowiono przyloty i odloty. Pasażerowie powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
0: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
20: I właśnie mamy taki ciepły podmuch. Dzisiaj na południu Polski w cieniu 26 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Początek meczu w Sofii o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej Ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0. Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przybywa samochodów i pieszych na ulicach Jeleniej Góry. Przypominam, że od poniedziałku zmienił się rozkład jazdy linii numer 1, tak zwanej linii szkolnej w Szklarskiej Porębie. Celem zmiany jest umożliwienie uczniom szkoły podstawowej numer 1 oraz szkoły podstawowej numer 5 dojazdu na drugą godzinę lekcyjną.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Różnie będzie za oknami, potowarzyszy nam słońce, będą też chwile z przewagą chmur, w zapowiedziach deszcz, może nawet przejść burza. Temperatura dojdzie do maksymalnie 24 stopni, tyle mamy zobaczyć na termometrach między 13 a 16. Jutro w Jeleniej Górze trochę mniej, bo do 19 stopni, będzie sporo rozpogodzeń, nie ominie nas słońce, pojawią się przy nim jakieś obłoki, ale nie przyniosą deszczu, bez niego także piątek.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry, po dzień dobry. 7 rozbierzemy na części tego drona, co to niechcący nam leciał do Polski.
3: Tak, po 7 też weźmiemy długi prysznic, a z jakiego powodu? No zostańcie, posłuchajcie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 po 7, gramy numer.

0: Przepraszam bardzo, może Gerbera? Ktoś chce Gerbera? Gerbera?
1: Co?
0: Nikt nie chce Gerbera? To nic, my i tak teraz wracamy do tematu drona z Rosji, którego Bałtyk wyrzucił na naszą plażę.
2: Gerbery to taki rodzaj rosyjskich dronów wabików. Mhm. Wykonane są z tanich materiałów, z drewna, pianki, sklejki, a nawet ze styropianu.
1: To podobnie jak te ruskie onuce. Trochę watoliny, trochę flanelowej szmaty i wata. Zamiast mózgu. Into the groove. Tak, do tego nie graliśmy. Madonna teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 7. And you can dance for inspiration.

0: coś ważnego dla fanów. Lady Punk, premiera fabularnego filmu biograficznego, mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza, już za niecały miesiąc, 7 października. No a Lady Punk zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 po 7.
1: Warto tutaj przypomnieć, że w takim 83 roku to panowie zagrali 369 koncertów w roku. Ja. Czyli było praca, nawet w weekend. My mamy lepiej, kochani! W takiej sytuacji od razu człowiek się szerzy i uśmiecha. To my, Radio Złote Przeboje, na Dzień Dobry, No Mercy, już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Kaufland jest fresh, fresh w.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli właśnie teraz czekasz, aż zwolni się łazienka albo zagotuje się woda, co to miała być na kawę, ale zużyli niedobrzy ludzie, to posłuchaj tego.
1: Ludzie samotni biorą dłuższe prysznice, dłużej śpią i więcej myślą.
2: Ojojoj, no i weź tu znajdź jakiś powód, żeby przestać żyć samotnie. No.
1: Zmywanie garów na przykład.
2: Oj, trafiony, zatopiony, to ja się zmywam, a państwo słuchacze kochani posłuchają w radiu Złote Przeboje Maggie Reilly i Mike Oldfielda. Moonlight Shadow za 28 minut będzie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Przez cały wrzesień potrwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci kontrolują okolice jeleniogórskich placówek oświatowych, przyglądają się zachowaniu kierowców względem pieszych, kontrolują prędkość jazdy, trzeźwość kierowców, to czy dzieci są prawidłowo przewożone. Zwracają także uwagę na to, czy piesi nie łamią przepisów.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poprawiamy fryzurę, wygładzamy koafiurę, gdyż dziś jest Światowy Dzień Fryzjera. Mm-hmm. A wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, których nie dowiesz się nigdzie indziej. No to dzisiaj opowiadacie o rozmowach podczas strzyżenia. O to prosimy. 2244430. Halo, dzień dobry.
2: A może by tak poranek ze Złotych Przebojów założył usługi fryzjerskie? No. Pani Iwona by mogła być od damskich fryzur, pan od męskich, a jeszcze został realizator dźwięku. Mógłby robić jako ochroniarz.
3: Chciałam powiedzieć, że ja się zajmuję strzyżeniem psów. Waszym radiem każda fryzura psa wygląda naprawdę fajnie.
4: A ja jestem łysy.
5: Wybieram się dzisiaj do fryzjera i podejrzewam, że wizyta będzie wyglądała tak. To pani Halinko, jak dzisiaj czeszemy? Może z grzywką? Loka, loka, loka. Ja was słucham z samym centrum Tybyni. Jestem u fryzjerki mojej ukochanej Marzenki. Pozdrawiam serdecznie.
6: No fajnie, no pozdrawiamy, ale czekamy na te newsy, na te plotki, no ploteczki z fotela. 22 4 4 3 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl za najciekawsze newsy prosto z fotela fryzjera. Obiecujemy wam złotą kawę porannego programu w prezencie. Jeszcze raz telefon 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje, Steve Miller Band, Abracadabra. A teraz chwilę chcemy pomówić o naszych czarodziejach parkietu. No,
1: piękne powiedziane, piękne. Trzymamy dzisiaj kciuki za naszych siatkarzy. Dzisiaj grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy, choć trzeba przyznać, że wcale do tego meczu przykładać się nie muszą. Wszystko wyjaśnię już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Środa, 16 września, na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8. Zaprasza już teraz Iwona Barańska.
14: Rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane i alerty dla mieszkańców dwóch województw. Trzy szczepionki na nowy sezon grypowy już dostępne. Polscy siatkarze nie zwalniają, Ukraina pokonana, dziś starcie z Bułgarią. W związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę, polskie wojsko o poranku poderwało myśliwce w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia. Alarmy już odwołano. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Wczoraj znowu rząd go przyjął. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Rząd liczy, że tym razem nie zawetuje ustawy prezydent. Jeśli nie będzie weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program ceny paliw niżej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
14: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
16: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
14: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali wczoraj z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie, mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
17: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
14: Dziś o 18:00 ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni już są pewni wygrania grupy, ale jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
18: Trwa trzeci etap przebudowy ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Obejmuje odcinek od marketu Lidl do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Jest zmieniona organizacja ruchu. Samochody jadą w obu kierunkach po jezdni, która normalnie prowadzi z centrum miasta do Cieplic. Zakończenie prac zaplanowano na 13 listopada bieżącego roku.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie pada i najbliższe godziny nie przyniosą deszczu do Jeleniej Góry. Dopiero w drugiej połowie dnia może się rozpadać, tak mniej więcej po 16-17, może nawet grzmieć. Wcześniej mają być rozpogodzenia, przyjemny czas ze słońcem. Temperatura w Jeleniej Górze będzie rosła najwięcej stopni do 24, ma być między 13 a 16. Spokojniej w pogodzie ma być jutro. Nie będzie ani deszczowo, ani burzowo. Ma być dużo rozpogodzeń i słońca.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 przepatrzymy stylówki nocne, czyli zestawy ciuchów do spania i w dodatku wyciągniemy z tego wnioski.
3: Po 8 będzie też gruba afera polityczna na szczeblu międzynarodowym i dobra wróżba dla jednego z dyktatorów. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, środowy poranek, 4 po 8 gramy Rockset.

0: Jesteście ubrani?
1: Co?
0: Ale poważnie pytam, jesteście ubrani? Macie coś na sobie?
1: Tak, coś mamy, tak? No.
0: Macie, dobrze, to teraz wam powiemy, to my teraz wam powiemy, jak są ubrani na świecie ludzie, którzy idą do łóżka. Naukowcy policzyli, że jest, uwaga, 6 głównych stylówek tak, do spania.
2: Tak, 6. Pierwsza, coś na górze, długi dół. Tak. Druga, coś na górze, krótki dół.
0: No.
2: Nic na górze, krótki dół.
1: Trzecia.
2: Coś na górze i nic na dole.
1: Czwarta.
2: Nic na górze i długi dół. Nic na górze i nic na dole.
1: Oj, oj, oj.
2: No i ostatni, nic na górze, nic na dole i tylko skarpetki.
1: O jacie. Od razu chcemy wyjaśnić, że coś na górze i nic na dole to nie jest żadna perwersja. Przypomnijcie sobie, jak spał Kubuś Puchatek. Coś na górze, nic na dole.
0: Oj,
1: teraz,
0: oj, oj,
1: teraz
0: oj,
1: będzie
0: oj.
1: Bardzo, bardzo grzeczny przebój od zespołu Human League w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 8.

0: My Love, Rock and Roll, zanim powstała słynna wersja z zespołem The Black Hearts, czyli ta wersja, której słuchamy teraz. Joan Jett nagrała pierwszą wersję tej piosenki z członkami Sex Pistols. No i zdecydowanie trzeba przyznać, że w tym przeboju jest i seks, i Pistols, i złoty, i przebój, i rock and roll. Normalnie I Love Rock and Roll w Radiu Złote Przeboje.
1: A my jesteśmy zawsze na czasie, 18 po 8, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. I za chwilę piosenka zespołu Culture Club pod tytułem Karma Chameleon. Z tym kameleonem jesteśmy na czasie, bo człowiek wrześniowy, poranny w Polsce, rano jest siny z zimna, a po południu zmienia kolor na czerwony z gorąca. I tak będzie też dzisiaj, proszę Państwa. Polecamy się.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Fryzjera. No a wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich się filozofom nawet nie śniło i takich rzeczy, których się nigdzie indziej nie dowiesz. I czas na podsumowanie tematów przy strzyżeniu.
2: Jak ostatnim razem byłem u fryzjera, to moja pani fryzjerka przekazała mi opowieść o Heńku z pierwszego piętra. Heniek z żoną był w sanatorium i podczas obiadu tak się zdziwił, co to za zupę podali w wazie, nachylił się i wypadła do wazy tłusta szczęka.
3: Przypomniał mi się kawał, co robi traktor u fryzjera w warkocze.
4: U fryzjera na fotelu dowiedziałam się, że mój mąż sypia z moją przyjaciółką.

0: Czyli warkocze.
1: No tu można powarkotać. To złotą kawę porannego programu w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, za ten ostatni głos, czyli za szczerość. Tylko bardzo prosimy kawę stosować z rozwagą, gdyż podnosi ciśnienie. Niezależnie. A jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.

0: Oni byli genialni. Grupa Tears for Fears poruszali się we wszystkich gatunkach muzycznych. Doskonali byli na poranek, na budzenie, na spędzenie dnia w robocie, na popołudnie, tak z gotowością do wylotu z pracy i na spokojny wieczór. Jeden z tych największych ich hitów zagraliśmy. Shout w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W środowy poranek wam mówimy, mimo że wrzesień już się zadomowił, to przypominamy, że ciągle mamy lato i dlatego za chwilę Big Day w dzień gorącego lata w Radiu Złote Przeboje. A wcześniej ostatni raz w środowy poranek sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
11: Droga powiatowa między Małą Kamienicą a Chromcem zmieniła się nie do poznania. Na wyremontowanym odcinku jest nowy asfalt. Wykonano też prace związane z odwodnieniem, konstrukcją jezdni, poboczami i skarpami. Remont wiązał się z usuwaniem skutków powodzi z 2024 roku, która uszkodziła drogę na tym odcinku.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Afera jest wielka afera, słuchajcie, w dodatku afera międzynarodowa na najwyższych szczeblach władzy.
1: No i tak, rosyjski oligarcha Umar Kremlow, blisko związany z Władimirem Putinem, sfinansował część tegorocznego wesela Donalda Trumpa juniora, czyli syna prezydenta USA.
0: No,
1: tak twierdzi dziennikarska organizacja śledcza ProPublica. Umar Kremlow miał zapłacić za wynajem prywatnej wyspy na Bahamach i za sztuczne ognie.
2: Żeby nie było, to my się na stosunkach międzynarodowych absolutnie nie znamy, ale Umar Kremlow to brzmi jak niezła wróżba. A piosenka teraz będzie od nas for America, dla Ameryki całej, nie tylko dla samego Donalda. Gramy Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: przyjemne poranne urlaj, urlaj, urlaj for America, Red Box, złote przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 9. Mili Państwo, przyszedł wrzesień, czyli zaczął się sezon na grzyby, na śliwki, na wrzosy, dynie i na lalki.
1: I na lalki, tak, Wokulski, Izabela Łęcka i historia, którą znam od pokoleń, ale tym razem zupełnie inaczej. Lada chwila, o 9:00 premiera serialu Lalka, więcej o tym w wiadomościach o 9:00, posłuchajcie.
2: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
19: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. 16 września mamy dzisiaj, to jest środa i punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Nie ma już drona na plaży w Rusinowie. Wojsko zabrało bezzałogowca i zdetonowało niebezpieczne elementy. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Lalka wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Właśnie debiutuje serial Pawła Maślony. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić to bezpiecznikiem model drona typu. Przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd wczoraj przyjął projekt. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
2: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Na platformie Netflix właśnie teraz o 9:00 debiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja słynnej powieści Bolesława Prusa, ale jest odważna i bardzo współczesna. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie. Presję czuję na każdym kroku, mówi reżyser.
5: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwowzoru.

0: Jezusa, no ale biorę to na klatę, no. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
1: W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart. To jednak nie jedyna lalka, którą zobaczymy w tym roku. 28 września premierę będzie miała kinowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim. Witamina C, witaminy z grupy B oraz magnez i cynk. Między innymi tych suplementów Polacy zażywają za dużo lub niepotrzebnie. Kiedy warto suplementować witaminę B? Czy magnez pomaga na skurcze? I co zamiast witaminy C warto brać przy przeziębieniu? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była dla nas równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Dziś ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. O 18:00 zagrają z Bułgarią. A wieczorem rozpoczyna się przygoda Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
4: Taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
3: A jutro Lech Poznań zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w zachodniej części kraju przewaga chmur i tutaj też przelotny deszcz, miejscami burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, 21 w Gdańsku, 25 w Warszawie i Krakowie, do 26 we Wrocławiu i Rzeszowie. Jutro więcej deszczu i w całym kraju poniżej 20 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
5: Wrocław i Rzeszów, uwaga, 26, uważajcie, wrześniowe upały bywają zdradliwe te polskie. Do cienia wejdziesz, od razu zmarzniesz. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym, bawi, uczy, budzi i umila czas w pracy.
6: Tak, a umilamy czas pracy tymi największymi z największych przebojami z lat 80. i 90. Teraz no, mamy w gronie prowadzących fana grupy Pet Shop Boys i już to tańczy, już nóżki same chodzą.
5: I miętosi ten bilet.
6: I miętosi ten bilet, tak, wypalcowany. Suburbia, 4 po 9.

0: To była wokalistka z ukrytym przekazem kulinarnym w nazwisku, proszę państwa. Amy McDonald, ale jej piosenka okazała się dużo bardziej dietetyczna i zdrowa od kulinariów wspomnianych. Piosenka nazywała się This is the Life, to jest życie. No i jak w życiu, jak masz wybór, seler naciowy czy hambuksy, to wybierz złote przeboje.
1: O tak, bo mamy dla was właśnie najlepsze i najzdrowsze przeboje złote z lat 80. i 90. A czy już mówiliśmy, że jeden z porannych waszych prowadzących był niedawno na koncercie Simply Red? Do tej pory podobno trzyma, maltretuje bilet pod poduszką i liczy, że mu się przyśni jakiś hit tego zespołu, na przykład Stars. To teraz zagramy go dla tych, którzy nie mają właśnie takich skitranych biletów. Stars, Simply Red w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: nową energią. To jest idealny przebój do tego, żeby wejść do biura albo wjechać do biura całym na biało, na białym koniu, albo wjechać do portu, na jachcie, na bogato. Jakoś tak, no, dobry jest na wstęp.
1: No, no, no tak, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. My też jesteśmy dobry na wstęp, dobrzy na wstęp, na każdy absolutnie początek dnia. A teraz będzie piosenka, która jak ta Hot Chocolate, ta gorąca czekolada, po prostu pieści uszy niczym ta czekolada gardło. Tanita Tikaram i jej zmysłowy alt, czyli bardzo, ale to bardzo niski kobiecy głos, Twist in My Sobriety. Gramy, uśmiechamy się szeroko do was, no i do środka tygodnia, z górki już od dzisiaj.

0: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: No słuchajcie, my tu tak gadu, a to przecież środa, dzień środkowy, jeszcze parę godzin i zaczniemy nabierać rozpędu od dzisiaj z górki. Właśnie dlatego I'm so excited, nie tylko ja, ale my wszyscy jesteśmy tak fajnie excited, podekscytowani. To była grupa Pointer Sisters na pożegnanie, wszyscy razem od nas na pożegnanie, dziękujemy.
1: Hip hip hurra, ostrzegamy, że jutro też tutaj będziemy na fotelach porannych prowadzących w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr Jakim,
0: dzięki.
1: Tomek Zorkiewicz, dziękujemy, a teraz z nami Gosia Kościelniak.
2: Czujemy się ostrzeżeni, że jutro też tu będziecie i trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo za rozkręcenie tego środowego poranka. Teraz wchodzimy sobie bardzo mięciutko w przedpołudnie środowe za 9 minut 10. Zapraszam.

0: Karla Dimond, Radio Złoty Przeboje, największy przeboje lat 80. i 90. Za 6 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy ich razem.
1: Obsession.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
7: Wiadomości z Jeleniej Góry.
8: Urszula Miszczak. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dwóch policjantów z drugiego komisariatu Jelenia Góra Cieplice oraz dwóch z komisariatu w Szklarskiej Porębie. Sprawa dotyczy wydarzenia z 7 lipca. Policjanci mieli zatrzymać do kontroli drogowej mężczyznę, zakuć go w kajdanki, zaprowadzić do hotelu w Cieplicach, w którym wynajmował pokój i tam pobić, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wydała oświadczenie, poinformowała o przebiegu interwencji i zawieszeniu dwóch policjantów. Do sprawy będziemy wracać. Teraz ważne przypomnienie dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną. Nabór trwa do końca listopada, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
9: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców popłynęło już 85 milionów złotych.
8: Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Na koniec zapowiedź spotkania edukacyjno-profilaktycznego Bezpieczny Senior za kierownicą odbędzie się w sobotę w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Dorota Wardycka. O zdrowiu i wspieraniu naszego organizmu będziemy dziś mówić w Radiu Złote Przeboje, a konkretnie o suplementach diety, których wybór jest duży. Reklamy kuszą i obiecują młodość, sprawność i piękno. Które suplementy warto zażywać i w jaki sposób? Sprawdzimy to, ale najpierw posłuchajcie, jakich suplementów Polacy najczęściej nadużywają, mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
11: Są to przede wszystkim witamina C, która w Polaku jest traktowana jak trochę panaceum na wszelkie zło. Magnez bardzo często jest używany na skurcze, na problemy ze snem, na zmęczenie, na stres. Preparaty multivitaminowe, to się również bardzo często zdarza, i preparaty z witaminami z grupy B.
10: Jak i kiedy warto uzupełniać witaminy z grupy B? O tym posłuchajcie za godzinę.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
8: Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami dla Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Burzom może miejscami towarzyszyć intensywny deszcz i porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Gdzieniegdzie może spaść mały grad. Alert pierwszego najniższego stopnia ma obowiązywać od 16 do 20. Poza tym dziś mają być rozpogodzenia, przyjemne chwile ze słońcem i niezła temperatura do maksymalnie 24 stopni między 13 a 16.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, już teraz oficjalnie otwieramy środowe przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje i największymi przebojami lat 80. i 90. już się cieszę, bo Genesis przed nami. Zapraszamy!

Love me tonight. Właśnie, wszyscy pracujemy dzisiaj również przy muzyce lat 80. i 90. przede wszystkim. No i łączy nas muzyka bez względu na to, co robimy. A więc Radio Złote Przeboje, bardzo się z tego cieszę, bo jesteśmy tak troszkę połączeni. A ja jestem ciekawa, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia wam nastrój w pracy. I kiedy ją słyszycie, to po prostu od razu energia wzrasta. Która i dlaczego? Podzielicie się? 2244 i 30. Pamiętajcie, robota nie zając. Można zadzwonić do Radia Złote Przeboje, a przy okazji za najciekawsze uzasadnienie torbę płócienną Radia Złote Przeboje otrzymać. Po godzinie 12 dojdziemy do tego, kto i za co. Adres robota@złoteprzeboje.pl. Przed nami teraz niezwykle pogodna rzecz, bo przebój Donny Summer mnie akurat stawia na nogi. A jak jest z wami? Która piosenka wam zawsze poprawia nastrój w pracy z lat 80. lub 90.? 2244 i 30.

0: oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

Do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego Billy Ocean, który właśnie kończy śpiewać w radiu Złote Przeboje, miał słabość do 8-wyrazowych tytułów. No bo miał 3 amerykańskie hity numer 1 i każdy z nich miał właśnie 8-wyrazowy tytuł. Na przykład Caribbean Queen No More Love on the Run, pierwszy. Drugi That'll Be Bad Sad Song to Make You Cry. I trzeci 8-wyrazowy tytuł Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Dziwne, ale prawdziwe. No a przed chwilą zaledwie 5-wyrazowy tytuł Love Really Hurts Without You. Radio Złote Przeboje, 10:30 dokładnie, i przed nami Ace of Base.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Robota nie zając.
1: Która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia Wam humor w pracy i dodaje energii? I dlaczego? Dzwonicie.
2: Dla mnie przebój najlepszy to jest Don't Worry, Be Happy, mówił Karol.
3: Moim zdaniem najlepsza piosenka na poprawę humoru jest piosenka Elektrycznych Gitar, To już jest koniec. Włączona codziennie przed 15, jak kończę pracę, naprawdę robi robotę.
1: Rozumiem, zgadzam się i jest tu dobra energia. A Kinga napisała tak: za każdym razem, gdy słyszę Vogue, Madony, Vogue, wstaję zza biurka i idę krokiem modelki jak na wybiegu. Zawsze wtedy czuję się piękna i młoda i mam ochotę zeskanować wszystkie papiery z biura. Bardzo to ładne. A jak jest u Was? Robota nie zając, więc zadzwońcie i powiedzcie, albo może napisać robota@złoteprzeboje.pl, telefon 22 44 i 30. A po 12 na pamiątkę tej środy oddam za najciekawsze uzasadnienie płócienną torbę Radia Złote Przeboje.

0: Dla mnie zdecydowanie The Cure Friday, I'm in love. To właśnie nie tylko w piątki, ale we środy także daje dużo energii. Dzisiaj rozmawiamy sobie w naszym cyklu Robota nie zając, która piosenka z lat 80. lub 90. najbardziej poprawia Wam zawsze humor w pracy. No a teraz już za 6 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
3: Urszula Miszczak. Jeszcze tylko dzisiaj można wypełnić anonimową ankietę dotyczącą gminnego programu rewitalizacji miasta Jelenia Góra. Więcej Ewa Pasierbiewicz.
4: Urzędnicy chcą poznać opinię mieszkańców na temat dotychczasowego przebiegu rewitalizacji, zmian, które nastąpiły w latach 2023-2025 oraz efektów zrealizowanych przedsięwzięć. Odpowiedzi pomogą również wskazać najważniejsze problemy i potrzeby rewitalizacyjne.
3: Formularz dostępny jest na stronie ankiety jeleniagura.pl. Trwa modernizacja dwóch miejskich orlików przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz przy podstawówce nr 13 w Jeleniej Górze. Na orliku przy Zespole Szkół położona została już nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego. W ramach inwestycji wymienione zostaną także nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych, oświetlenie, siatki bramek oraz elementy wyposażenia i ogrodzenia. Remontowane jest również zaplecze szatniowo-sanitarne. Podobny zakres prac zaplanowano przy podstawówce nr 13. Oba orliki mają być gotowe do końca roku, a już w piątek w Jeleniej Górze rusza 3-dniowy Festiwal Światła. W cieplicach już montują sprzęt.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardycka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jeśli już jakieś z nich brać, to nie na ślepo i wtedy, kiedy są potrzebne. W jakich przypadkach potrzebne będą te z witaminami z grupy B, tłumaczy farmaceuta i dietetyk Rafał Sochacki.
6: Tak naprawdę są dwa przypadki, kiedy powinniśmy rozważyć na pewno suplementację witamin z grupy B. Mowa tutaj o witaminie B12 przy pacjentach na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej, tym bardziej. I jeszcze jest mowa tutaj o kobietach w ciąży i mowa jest tutaj o furianach. W pozostałych przypadkach tak naprawdę nie ma przepisów mówiących o tym, że powinniśmy rutynowo suplementować witaminy z grupy B. Ryzyko przedawkowania co prawda jest niewielkie, bo to są witaminy rozpuszczalne w wodzie.
5: Za to przedawkować można witaminę D, której z kolei suplementowanie na ogół jest nam potrzebne w tej szerokości geograficznej, o czym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda w Jeleniej Górze.
3: Do 24 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w stolicy Karkonoszy. Towarzyszy nam słońce, nie groźne obłoki, ale jeśli sprawdzą się przewidywania synoptyków, to między godziną 16 a 20 może zrobić się burzowo w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim. Jest w tej sprawie wydane ostrzeżenie. W czasie burzy może intensywnie padać i wiać, dodatkowo miejscami może spaść mały grad. Miejcie to na uwadze, jeśli będziecie poza domem.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
7: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: No i mamy jeszcze godzinę tej środy, jeśli chodzi o przedpołudnie, bo 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje, a przed nami dr Alban. Ciekawa jestem, komu ta piosenka właśnie zawsze poprawia humor w pracy i dodaje więcej energii. Dzisiaj o tym sobie gawędzimy. Która piosenka najwięcej dodaje Wam energii i siły do pracy i poprawia nastrój? 2244430 można się podzielić, pogawędzić z nami o tym. A po godzinie 12 za najciekawsze odpowiedzi, za najciekawszą odpowiedź oddam na pamiątkę

Napracował się Freddie Mercury, zmieniając linię basu i partie wokalne w tej piosence. Chorował jak wół, wykorzystał nieobecność autora, który wyjechał na wakacje. Do utworu nagrano teledysk, który nakręcono w marcu 1986 roku w The Playhouse Theatre w Londynie. No i warto zauważyć, że Brian nie użył w czasie kręcenia teledysku swojej słynnej gitary Red Special, ale zamiast tego kopię z 1984 roku. Taka ciekawostka. A na filmie Mercury jest przebrany za postać magika, wchodzi do opuszczonego teatru, gdzie panowie przebrani są za stereotypowych włóczęgów i śpią, dopóki nie obudzi ich wejście magika, czyli Freddiego. A teraz w Radiu Złote Przyboje Spice Girls.

0: Radio Złote Przeboje. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
1: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten Twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas ulubiona muzyka słuchana podczas pracy, a badanie Music Works wykazało, to są dobre wyniki. Pozytywny wpływ muzyki na produktywność w pracy. Podsumowując, 9 na 10 pracowników wykonywało swoją pracę lepiej słuchając muzyki. Jakże nas to cieszy. Muzyka to jest jedno z najbardziej wpływających na nas narzędzi zarządzania w celu zwiększania wydajności pracowników. Może mieć to bardzo pozytywny wpływ na morale i ich motywację i pomaga zwiększyć efekty pracy, co może prowadzić do wzrostu zysków firmy. Czy szefowie słyszą? Także Radio Złote Przeboje w pracy idealnie. A dzisiaj mówicie, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze wpływa świetnie na wasz nastrój podczas pracy?
2: Jaka piosenka zawsze poprawia mi humor? Oczywiście jest to zespół Queen. I want to break free. I to jest zawsze, kiedy siedzę w pracy, bo chcę być tak free i się uwolnić.
1: Dobry wybór. Pozdrawiam serdecznie. Queen graliśmy dosłownie kilkanaście minut temu, ale i twoja ulubiona może zabrzmieć za jakiś czas. 224430 można też napisać. Robota @złoteprzeboje.pl

0: CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Muzycznych rodzeństw, które zrobiły karierę, jest sporo, ale takich, które inspirowały Beatlesów, to niewiele. Bracia Wilsonowie wiedzieli, jak się to robi. Prawdziwym hitem okazało się wydane w styczniu 1963 roku Surfing USA, dzięki któremu The Beach Boys, bo o nich mowa, znaleźli się na szczycie wznoszącej fali. Nomen omen. I Ameryka oszalała na punkcie tej plażowej kultury. Każdy chciał się przenieść do południowej Kalifornii, wieść beztroskie życie w otoczeniu pięknych kobiet, szybkich samochodów, a zachody słońca podziwiać oczywiście koniecznie, patrząc na ocean, a potem jeszcze Kokomo. Radio Złote Przeboje.

0: Mateusz Ugabec w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie południe środowej. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognoza pogody. Zostańcie z nami i zaraz potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Wiadomości z Jeleniej Góry.
8: Urszula Miszczak. Kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku trwa. Koleje Dolnośląskie cały czas kupują nowoczesny tabor. Obecnie trwają dostawy elektrycznych pociągów typu ELF. Od czerwca przyszłego roku zaczną przyjeżdżać pociągi EcoDiesel. Będzie ich 20, poinformował przewoźnik. Będą obsługiwać niezelektryfikowane linie kolejowe w naszym regionie. Teraz zaglądamy do Podgórzyna. Trwa adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ulicy Żołnierskiej 13. Justyna Rudzka.
9: Powstaje tam punkt informacji i edukacji przyrodniczej. Ma służyć turystom, mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży. Że będzie można tu zdobyć informacje o walorach przyrodniczych regionu oraz lepiej poznać jego faunę i florę, wylicza jelonka.com. Prace obejmą modernizację pomieszczeń oraz przebudowę wejścia do budynku. Zaplanowano m.in. nowe schody zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem i podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami.
8: Z kolei na osiedlu Pakoszów w Piechowicach otwarto nowy plac zabaw sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego. Oprócz zjeżdżalni są na nim elementy, które pomagają dzieciom ćwiczyć siłę, równowagę i koordynację ruchową.
10: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wardycka. Jakie suplementy warto przyjmować i w jaki sposób? Pytamy dziś o to w Radiu Złote Przeboje, zwłaszcza u progu jesieni. Witaminą, którą większość z nas suplementuje, jest witamina D, mówi Rafał Suchacki, dietetyk i farmaceuta.
12: Zalecenia mówią, że Polacy powinni rutynowo suplementować witaminę D w tym okresie takim jesienno-zimowym, zwłaszcza około 2000 jednostek międzynarodowych. I to jest taki przyjęty standard. Ale niestety większość Polaków ma większe niedobory i ta dawka taka suplementacyjna może się okazać niewystarczająca. Dlatego ja zawsze mówię, że w przypadku witaminy D powinniśmy najpierw oznaczyć poziom w osoczu i dopiero dobrać dawkę odpowiednią do tego poziomu.
11: Jeśli ten poziom jest bardzo niski, to może być potrzebna duża dawka w leku wypisanym na receptę. A za godzinę posłuchajcie, co z witaminą C.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogoda w Jeleniej Górze.
8: Słońce nie skąpi swoich promieni, temperatura rośnie, ma zatrzymać się na 24 stopniach. Obok słońca także chmury. Synoptycy ostrzegają, że może zrobić się burzowo w Jeleniej Górze i Powiecie Karkonoskim między 16 a 20. Podczas burzy może intensywnie padać i mocno wiać w porywach do 65 km na godzinę. Niewykluczony niewielki grad. To dzisiaj. Jutro już bez deszczu, znów ma być dużo słońca.
10: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Dzień dobry, witamy. Środowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12:00. Środek dnia, środkowego dnia. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witamy się Depesz Mał.

No i wyobraźmy sobie, że ten wielki przebój oddziału zamkniętego nosiłby tytuł Prywatka, bo tak miał się nazywać, ale ten tytuł już był zajęty. Ostatecznie zdecydowano się na słowo Party i tak się nazywa do dziś. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego w 1983 roku, chociaż skomponowano go dużo wcześniej. Jaryczewski wraz z Łuczajem Pogorzelskim napisali ten przebój w zaledwie 15 minut i po latach przyznali, że inspirowali się wtedy kultowym The Rolling Stones i utworem Beast of Burden. Ten przebój na pewno dodaje energii w pracy. Za kilka minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilę. Rossmann, moja drogeria.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.

0: zaczynam się tak kiwać. To od razu cały stres ze mnie ulatuje. Nawet zdarza się często tak, że bez śpiewania tej piosenki na głos, tylko nucę sobie w głowie. Tak się kiwam, aż moi współpracownicy zaczęli się ze mnie śmiać i pytają, co mi się dzieje. No to wyjaśniłam im, że chodzi o tę piosenkę i teraz jak ja się kiwam, oni kiwają się ze mną i ktoś w biurze zawsze zaczyna śpiewać Son of Jamaica, więc nie tylko mój humor się poprawia, ale także wszystkich wokół.
1: Alicjo, to kiwaniem zaraz zarazisz, mam nadzieję, po raz kolejny wszystkich wokół ciebie. Dla ciebie po pierwsze nasza torba z logo Radia Złote Przeboje, a po drugie przed nami...

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Michael Jackson i Smooth Criminal za nami. Z roku 1987 wielki przebój, a przed nami właścicielka dwóch pudli. Pudli o imionach Niko i Borys. Myślę, że fani tej wokalistki już wiedzą, że to Kasia Kowalska. Te dwa pudle są dla niej źródłem spokoju i relaksu i nawet jeżdżą z nią w długie trasy koncertowe. Prywatnie Kasia ma słabość na przykład do horrorów, co w wywiadzie przyznała. Lubi mocne doznania, windsurfing i żeglarstwo. I pływanie. To, co dobre w Radiu Złote Przeboje.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie 13 i wtedy posłuchamy sobie najnowszych i tylko sprawdzonych wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
3: Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. Komisja Europejska proponuje ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci. Rekordowa liczba turystów w Tatrach w wakacje. Dorota Wartycka. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Komisja Europejska proponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jak ogłosiła Ursula von der Leyen, osoby w wieku poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. Będą mogły korzystać jedynie z profili zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi. W przypadku użytkowników w wieku od 15 do 18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. Treść tzw. Kids Act, czyli przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie, mamy poznać jutro. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, przekazał wysłannik amerykańskich władz, podkreślając, że to wynik zaangażowania prezydenta Donalda Trumpa w dyplomację. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence, a także Litwie. Centrum Praw Człowieka w Jasna podało, że zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: 16 kibiców klubu piłkarskiego AS Roma ma zakaz wstępu na stadiony w całych Włoszech za faszystowski salut. Wykonali ten gest podczas meczu z Atalantą Bergamo, który Roma wygrała 2-1. Zakazy obowiązują przez okres od roku do 5 lat i dotyczą również meczów Romy rozgrywanych za granicą oraz spotkań reprezentacji Włoch. 4 kibiców będzie musiało również stawiać się na komisariacie w czasie meczów stołecznej ekipy. Ponad 2 140 000 turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik TOPR Rafał Kubacki.
4: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
3: Od początku całego roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko wskazuje więc na to, że również w skali roku będzie rekord.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wardycka. Suplementy diety bierzemy dziś pod lupę w Radiu Złote Przeboje. Czas na witaminę C, której niedobór praktycznie dziś nie występuje, mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
5: Bardzo łatwo dostarczyć z diety witaminę C. Zapotrzebowanie witaminy C dzienna to jest połowa papryki.
3: Często suplementujemy witaminę C przy przeziębieniach.
5: No i tutaj dochodzimy do bardzo nefrologicznego punktu, ponieważ nie ma żadnych dowodów, które by mówiły o tym, że witamina C zapobiega przeziębieniom, bądź też skraca czas infekcji.
3: A kiedy warto jednak zadbać o większe dawki witaminy C?
5: Często witamina C jest wskazana w sytuacji, kiedy pacjenci mają problem z pękającymi naczynkami, kiedy pacjent ma też niedobory żelaza, ponieważ witamina C zwiększa spalanie żelaza i w momencie, kiedy chcemy podnieść pacjentowi poziom żelaza, to też może suplementować dodatkowo witaminę C.
3: Chociaż, jak podkreśla Rafał Sochacki, najlepiej, jeśli do posiłku bogatego w żelazo dodamy natkę pietruszki, czyli naturalne źródło witaminy C. Za godzinę żelazo, magnez i cynk.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
2: W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie i przelotne opady deszczu możliwe i miejscami nawet burze, głównie na południowym zachodzie. Od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 25 w Warszawie, 26 na południu kraju, a chłodniej miejscami nad morzem około 17. A wszyscy, którzy byli na koncercie OMD nie tak dawno w Warszawie, pewnie teraz będą mieli miłe wspomnienia, bo OMD i ich największy przebój z 1980 roku przed nami. Tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Czerwony krawat to w tym wypadku była profanacja, tak stwierdzono. Po występie na festiwalu w Opolu w 1981 roku Izabela Trojanowska miała nieprzyjemności, bo w trakcie koncertu zaśpiewała utwory Pieśń o cegle, a potem na bohaterów popyt już minął i miała wówczas na sobie czerwony krawat, co bardzo nie spodobało się Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i krakowski oddział organizacji wystosował protest, w którym uznano, że piosenkarka sprofanowała symbol właśnie związku, czyli ZSMP. Pani Izabelo, bardzo nam przykro. Radio Złote Przyboje, 10 minut po 13.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

Założycielka zespołu Bananarama pozostawała w związku z Andrew Ridgelym, byłym członkiem zespołu Wham! Tak, z tym Andrew. Para zaczęła się spotykać w 1990 roku i przez lata uchodziła za jeden z najtrwalszych związków w świecie show biznesu. Bananarama w Radiu Złote Przyboje 13.30.

0: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.

0: I've got the power, już za chwilkę przed nami, czyli to jest jedna z takich piosenek, mam siłę, mam tę moc, na które się czeka czasami, żeby w razie jakiegoś takiego słabszego przez chwileczkę momentu w pracy zabrzmiało to dobrze. Dzisiaj sobie o tym właśnie rozmawialiśmy.
1: No to ekstra, ja liczę na tę moc, bo mi kardiolog powiedział, żebym tyle kawy nie pił.
0: A ile wypiłeś? Nie mów.
1: No właśnie.
0: Bo widzę, że nie jest dobrze.
1: Pesetyryk, po angielsku snap.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszej ukochanej muzyki, która fantastycznie brzmi w pracy, zresztą nie tylko, no ale będziemy się też zajmować bardzo ważnymi rzeczami, którymi żyje świat i Polska. Za chwilę wiadomości.
1: A w nich śląskie utrudnienia na kolei, z jakiego powodu i jak długo mogą potrwać, o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 16 września. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
5: Rosyjski dron wyłowiony z morza w Rusinowie miał głowicę bojową. Utrudnienia po porannej awarii na torach na Śląsku. Paliwa wciąż drożeją, diesel kosztuje blisko 9 zł za litr. Rosyjski dron z Rusinowa w zachodniopomorskim miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała żandarmeria wojskowa. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Oznacza to, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym, mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Jest to dron nowej generacji. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Wskazuje, że to były testy drona, który mógł również przelecieć przez terytorium Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
5: W sprawach bezpieczeństwa w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach spowodowała utrudnienia na torach na całym Śląsku.
7: Gdzie pan chciał się dostać?
8: Do Koczałkowic.
7: I co, jakie opóźnienie w tej chwili?
8: Lichowie.
9: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane.
10: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
5: Przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów może potrwać do późnego popołudnia. Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla, na przykład w Kole w Wielkopolsce.
11: Drogo jest, tak?
12: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
5: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Dwa polskie zespoły wystąpią w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia i Lech Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem w Grecji z Olympiakosem Pireus.
13: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
5: Mówi trener Adrian Siemieniec. Mecz Jagiellonia 21. Lech Poznań zagra jutro w Londynie z Crystal Palace.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Po witaminach czas na przegląd minerałów i najpierw mity na temat magnezu.
14: Magnez niestety nie działa na skurcze i to zostało udokumentowane, bo takie bardzo duże metaanalizie na skurcze mięśni szkieletowych nie pomaga. Kolejny mit, że osoby, które ćwiczą, powinny suplementować magnez. My tracimy bardzo mało magnezu z potem.
5: Suplementacja jest wskazana wtedy, gdy w badaniu wyjdzie niedobór. A co z cynkiem?
14: Najczęściej jest polecane mężczyznom i też przy niedoborach odporności. Są badania, które wskazują, że faktycznie cynk w takich tabletkach do ssania może w sytuacji jakiejś infekcji skracać czas objawów.
5: Rafał Sochacki, dietetyk i farmaceuta, dodaje, że ostrożnie suplementujemy żelazo.
14: Tylko wtedy, kiedy mamy stwierdzony niedobór, ponieważ wysokie dawki żelaza mogą uszkadzać przewód pokarmowy, powinniśmy suplementować żelazo pod ścisłą kontrolą lekarza. Kiedy mamy niską ferytynę, niedokrwistość właśnie spowodowaną niedoborem żelaza.
5: No i kolejną grupą, która suplementuje żelazo, są kobiety w ciąży.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: Sporo słońca w całej Polsce, ale na przykład w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego może popadać, a nawet zagrzmieć. Najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie 16-17 stopni, najcieplej we Wrocławiu i w Krakowie, tutaj 26. W ostatnich godzinach niedawnej szwedzkiej kampanii wyborczej Benny Andersson z Abby pojawił się w sztabie socjaldemokratów, żeby poprzeć ich liderkę. Jak dodał, tak jak jego ojciec i dziadek popiera socjaldemokratów. Wszystkim pokoleniom gramy to, co w muzyce najlepsze, bez względu na poglądy polityczne. Oczywiście Jerzy Telesiński, kłaniam się i gram Abbę.

Pupin de cire, pupin de son. Państwo wybaczą tę pupę, ale tak właśnie nazywała się piosenka, którą France Gall wygrała Eurowizję, reprezentując wtedy Luksemburg. Reprezentując propozycję pozostania z nami i z największymi przebojami lat 80. i 90., proponuje małe muzyczne szczęścia, za którymi stoi Robert Jansson.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

słynny aktor Cuba Gooding Jr., który nie był jeszcze wtedy słynnym aktorem, był tancerzem Lionela Richiego, a jego pierwszym w historii występem publicznym był breakdance na scenie z Richiem podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. No to teraz Lionel Richie, a za chwilę powiem wam, jak wygrać naszą złotoprzebojową poranną kawę z limitowanej serii.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje.
4: Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
6: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
7: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

Kawa z limitowanej serii Radia Złote Przeboje jest do wygrania codziennie rano. W ramach programu mamy temat Dzwońcie. Nasza poranna ekipa między 6 a 10 rzuca temat. Wy się dzielicie opinią na ten temat, a autorzy tych najciekawszych wypowiedzi dostają naszą limitowaną złotą kawę. Czeka na was już tutaj, na jutro. Jutro rano włączacie Radio Złote Przeboje i sobie wygrywacie. Proste.

0: Hollywood's Manager, 1983 rok na antenie Radia Złote Przeboje, w którym już za chwilę rok 2026, wiadomości i w wiadomościach Dorota Bardecka.
1: Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników, czyli innymi słowy praca czeka i będzie czekać. W jakich dokładnie branżach? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 16 września, pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
13: Pojutrze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w Pałacu Prezydenckim. Rusza poszukiwanie pracowników w polskiej elektrowni atomowej. Pociągi na Śląsku wciąż mogą być opóźnione. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienia z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona ma być tematem spotkania w Pałacu Prezydenckim, ale nie będzie to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a spotkanie prezydenta z szefem sztabu generalnego oraz szefem MONU.
14: Rosja będzie eskalować, widać to w ostatnich tygodniach, wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
13: Tak minister Kosiniak-Kamysz nakreśla tło tego spotkania, a odbędzie się ono w piątek. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. Chodzi o urządzenie odnalezione na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
15: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
13: Z aparatem udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Generalny wykonawca polskiej elektrowni atomowej zaczyna poszukiwanie pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
16: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
17: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
16: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
13: Ryzyko związane z powodziami oraz lawinami błotnymi. Przed tym ostrzega MSZ tych, którzy planują podróż do Peru lub Ekwadoru. Z uwagi na El Nino w tych regionach mogą wystąpić wyższa temperatura i intensywniejsze deszcze niż zazwyczaj o tej porze roku. Pociągi na Śląsku mogą być jeszcze opóźnione. To po porannej awarii w Katowicach utrudnienia dotarły też do pozostałych miast w regionie.
18: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
19: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę.
13: Rano doszło do awarii urządzenia sterowania ruchem. Usterka została już usunięta.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
20: Urszula Miszczak, zapraszam. W Cieplicach trwają przygotowania do tegorocznej edycji Festiwalu Światła. Już w najbliższy piątek Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski zmienią się na 3 dni w wielką przestrzeń światła, muzyki i multimedialnych widowisk. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przed nami także otwarcie wyjątkowej wystawy Picasso, grafiki i rysunki. Wernisaż zaplanowano na najbliższy piątek na godzinę 17 w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach. Dzień później wystawa będzie dostępna dla wszystkich. Można ją będzie oglądać do 15 listopada. listopada. Zaglądam jeszcze do repertuaru kina Helios w Jeleniej Górze. Na dużym ekranie można zobaczyć film Mistyczka, w tytułowej roli znakomita Dorota Chotecka-Pazura. W obsadzie są także tacy artyści jak Sławomir Orzechowski, Radosław Pazura, Marcin Kwaśny czy Dariusz Kowalski. Seans o 16.15.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
12: Z zachodu przesuwają się chmury, z których może popadać. W Zielonej Górze, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, a na termometrach najchłodniej w Szczecinie 15 stopni, a we Wrocławiu i w Krakowie 25-26 stopni. Marzena Rogalska, czyli nasze radiowe złotoprzebojowe słoneczko w pigułce, już o 15.30 pojawi się na naszej antenie, a ja cieszę się jak nie wiem z tego powodu. Jerzy Telesiński, dzień dobry, mam nadzieję, że wy też.

0: pokazał gołą klatę Robbie Williams i przy okazji został okrzyknięty człowiekiem ze stali. Dwa dni temu jego żona udostępniła na Instagramie klip, na którym piosenkarz przed koncertem pojawia się bez koszulki, w jeansach i pręży muskuły. Reakcje fanów, fanek, entuzjastyczne. Mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. i proponuję, zróbcie sobie krótką przerwę. Czymkolwiek się zajmujecie, zajmijcie się teraz przez chwilę wyłącznie uważnym słuchaniem słów tej piosenki, okej?
1: Okay? Historia polskiej piosenki jest naprawdę bogata w cudowne klejnoty i nie ma powodu, żeby tego repertuaru nie śpiewać.
2: To wszystko.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Lubicie suchary? Każdy lubi. No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No
16: i
15: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
1: Reklama.

0: wiesz, co śliwki.
1: Ale że co śliwki, Marzena, bo ja jeszcze no teraz nie, jesteśmy dopiero teraz, weszliśmy na antenę, a ty już zaczęłaś mi opowiadać, że
0: No opowiadam ci, no patrz, tu masz konfiturę ze śliwek, a tu masz ciasto francuskie ze śliwkami, proszę ja ciebie.
1: Wiesz, kto zje to ciasto?
0: Kto?
1: No ja.
0: Ach, a ty w ogóle ciasta nie poważasz?
1: Nie, no ja poważam, ale jeszcze bardziej poważam kicie, więc wiesz co, no. Ja mam większą przyjemność, jak widzę, jak na sobie tam... pałaszuje.
0: No dobrze, ale
1: gryza,
0: słuchaj.
1: Gryza mi da na pewno. Ale taka czemu te śliwki w ogóle?
0: No bo taka śliwka to jest tak wdzięcznym owocem, że tę śliwkę możesz połączyć ze wszystkim. Naprawdę.
1: Prawda, i na solotko i niekoniecznie.
0: Tak, ale wiesz, że nawet z pomidorem możesz połączyć śliwkę.
1: I tu mnie masz teraz.
0: Ale śliwkę można z wieloma rzeczami i ta śliwka, proszę ja ciebie, ona wszędzie się odnajduje jak w dobrym towarzystwie wodzirej. No mówi ci.
1: Szczęśliwka na
0: No mówi ci, ale patrz, ja nie mogę. Dlaczego ty włączyłeś mikrofon, kiedy ja byłam w trakcie jedzenia?
1: Ja zawsze tak robię.
0: I nie mów, Jurek, że ja jem prosto ze słoika.
1: To nieprawda.
0: Nie mów.
1: Nie bezpośrednio
0: to jest,
1: nie. Najpierw paluszek do słoika i dopiero z paluszka.
0: Nie. To jest dla mnie najlepszy deser, najlepszy owoc i ja cię proszę, umówmy się na takie śliwkowanie. Będziemy sobie gotować te...
1: Wysmarujemy się cali tym śliwkami.
0: Wiesz,
1: nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło.
0: Wielkie żarcie.
1: Okej. Smacznego.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Nie martwcie się o mnie, ciągle tu jestem. Billy Joel uspokaja fanów po poważnych diagnozach dotyczących jego zdrowia. Po prostu im więcej dawałem koncertów, tym bardziej uszkadzałem komórki mózgowe, powiedział. No i łapie oddech. Szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu na scenę życzy Radio Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Strike, Radio Złote Przeboje. Za 4,5 minuty wiadomości. O czym będziemy mówić?
1: O cenach benzyny i u nas, i u naszych zachodnich sąsiadów. Jak to wygląda? Sprawdzimy i podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 16 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
13: Referendum strajkowe zapowiadają związkowcy z sieci sklepów Biedronka. Paliwo drożeje nie tylko u nas, w Niemczech ceny są rekordowo wysokie. Dwie różne ekranizacje lalki wchodzą na ekrany. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Więcej o tym Grzegorz Koziół.
14: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
15: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
14: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
13: Konieczna była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku, to dziś nad ranem, w związku z rosyjskimi atakami na Wołyń na Ukrainie. Zwiększyliśmy możliwość zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
16: Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
13: Przejście w Dorohusku działa już normalnie.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Pokój jest zagrożony. Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
17: For long time.
18: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
17: Norway and other symbols.
13: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza, za litr diesla 8,89 zł. W Niemczech ceny za paliwo są rekordowe. Benzyna kosztuje 2,30 euro, olej napędowy 2,42 euro. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który od dziś można oglądać na Netflixie, ale niemal w tym samym czasie na ekrany, tyle że kinowe wchodzi druga ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a tak mówi reżyser tej serialowej wersji Paweł Maślona.
19: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
13: A premiera kinowej Lalki 28 września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
20: Urszula Miszczak, zapraszam. Propozycje na spędzenie wolnego czasu zacznę od filmu Niebo nad Normandią. To trzymający w napięciu dramat wojenny oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Na ekranie mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott. Seans o 19 w kinie Helios w Jeleniej Górze. Jest tylko jedna. To tytuł spektaklu, który w weekend grany będzie w Jeleniogórskim Teatrze Norwida. W opisie czytam, że to kameralne studio relacji matki i jej dorosłej córki, osobista, zarazem bardzo uniwersalna opowieść o tym, jak skomplikowane i pełne sprzeczności emocje potrafią łączyć dwie najbliższe sobie kobiety. Moją ostatnią propozycją jest wyprawa na Rykowisko z pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego z biurka 26 września o 18 przy Domku Myśliwskim na Niebieskim Szlaku. Są zapisy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
12: Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Wrocławia. Do 25 stopni najniższe temperatury w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Tutaj maksymalnie 16 stopni. No, okazuje się, że nie mąka ani olej. Nie, chrupkość placzków ziemniaczanych zapewnia zupełnie inny dodatek. A jaki? O tym powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wiele się o sobie dowiadujesz, wykonując pracę fizyczną, a ja dowiedziałem się o sobie, że nie lubię pracy fizycznej, powiedział Rod Stewart, wspominając swoje wczesne lata i wczesne zajęcia. Pracował na przykład w charakterze roznosiciela gazet, ale to nic jeszcze, bo w autobiografii możemy przeczytać, że wspominał pracę na cmentarzu Highgate, gdzie zarabiał, mierząc działki i oznaczając je sznurkiem. Mam nadzieję, że w waszej pracy macie jednak większy luz bluz.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: było na ludowo i nadal będzie. No bo cokolwiek powiedzieć o plackach ziemniaczanych, to na pewno jest to raczej swojska potrawa. Jak sprawić, żeby były na pewno chrupiące?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chyba każdy może pochwalić się swoim własnym, sprawdzonym, tajemnym sposobem na idealne placki. Oczywiście to może być większa ilość czosnku, majeranek, dłuższy czas leżakowania samej masy. Ja natomiast mam dla was nieco inny trik, który może was zaskoczyć. Łyżeczka alkoholu. Nie martwcie się, nie wpływa na smak placków, dlatego że cały alkohol zdąży wyparować przy smażeniu, a jednocześnie pomoże uzyskać chrupką powierzchnię i lekkość placków ziemniaczanych, które odpowiednio rozgrzane nie wchłoną zbyt wiele tłuszczu. Wystarczy do ciasta dodać albo łyżeczkę czystego alkoholu i dokładnie wymieszać, albo odrobinę zwykłego jasnego piwa. Pięknie na powietrze ciasto sprawi, że będzie lżejsze, a także pomoże uzyskać pożądaną chrupiącą skórkę. Nie przytłaczając smaku ziemniaków, oczywiście dwie łyżki piwa wystarczą na całą porcję ciasta.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Dzisiejsze popołudnie dość ładne w centralnej Polsce, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur i deszcza, miejscami nawet może zagrzmieć. Najcieplej dziś z kolei na południu do 26 stopni. Na Krajowej 62 między Kruszwicą a Brześciem Kujawskim. Uwaga, droga została zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Tutaj utrudnienia mogą jeszcze potrwać.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
22: Radio Złote Przeboje 106,2.

Liderka zespołu Venga Boys jest dumna ze swoich pacyficznych korzeni. 20 lat temu, przylatując z Europy do Dżakarty, a potem do Ambon, po raz pierwszy poczułam tę tęsknotę, której nigdy przenigdy wcześniej nie znałam. Moja mała wyspa zbliżała się coraz bardziej, a ja zobaczyłam rodziny stojące na drewnianym molo. To były kuzynki, kuzyni, ciocie i wujkowie, których w ogóle nie znałam, opowiadała urodzona w Holandii artystka pochodząca z wysp Moluki.

0: środa,
1: 16 września, Radio Złote Przeboje. No i za chwilę sprawdzimy, czym żyje świat, czym żyje Polska. Będą wiadomości o 17.
2: A w nich skutki porannej awarii na dworcu w Katowicach. Nadal jeszcze część pociągów jest opóźniona. A ile w ogóle tych pociągów miało dziś trudności z dojazdem na czas? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
9: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 16 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
10: Ćwiczenia wojskowe do następnego czwartku, zwłaszcza w kilku regionach. Ponad 220 pociągów opóźnionych po porannej awarii w Katowicach. Urzędnicy sprawdzą, jak przychodnie zabezpieczają dane wrażliwe swoich pacjentów. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
11: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
10: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
10: Wojsko apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. 222 pociągi z opóźnieniami to efekt 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Katowicach. Odwołane zostały 62 składy. Nadal jeszcze kolej przywraca rozkładową organizację ruchu pociągów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak wrażliwe dane pacjentów są zabezpieczane, a to po kłosie wycieku danych z firmy MyDoctor w sierpniu. W wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Śledczy sprawdzą, czy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiły się sfałszowane podpisy. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego. Dotyczą one nieprawidłowości na listach byłego prezesa NIK-u Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bochenczaka.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Cztery mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się dziś na zakończenie fazy grupowej. Więcej o tym Michał Wszkiewicz.
14: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca. To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
10: A mecz Polska-Bułgaria dziś o 18:00.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Pogoda.
9: W Polsce zachodniej przydadzą się parasole. Nad Poznaniem i Zieloną Górą jeszcze może popadać i zagrzmieć, a najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie. 15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w okolicach Krakowa i Rzeszowa do 25.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Tych zapracowanych, którzy dopiero teraz mają czas na nasze, wasze, największe przeboje lat 80. i 90. Witam najserdeczniej. Jak wygrać naszą, waszą wspaniałą, wyjątkową, kolekcjonerską torbę płócienną, za chwilę powiem. Tymczasem kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Początki zespołu Alphaville to wczesne lata 80. Wtedy Marian Gold i Bernhard Lloyd, występujący wcześniej w składzie grupy Melody Nelson, stwierdzili, połączmy siły, zacznijmy swoją muzykę tworzyć. Dołączył do nich trzeci muzyk, Frank Mertens. No i tak zaczęła się kariera tria pod szyldem Forever Young. Tak, tak panowie się nazywali. Dopiero po podpisaniu kontraktu z Warner Music nazwę formacji zmieniono na Alphaville, ale to była tylko kosmetyka. A dzisiaj przypominam wam piosenkę, której w radiu praktycznie nigdzie nie można usłyszeć. Nigdzie poza radiem Złote Przeboje oczywiście. No to z przyjemnością zapraszam teraz na piosenkę The Jet Set i grupę Alphaville.
0: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Bailame, Gypsy Kings, Radio Złote Przeboje i kto by pomyślał, że ta, która codziennie od 10 do 14 się pojawia się tutaj o tej porze Gosia Kościelniak.
1: Tak, witam jestem. Cię serdecznie. A wiesz, dlaczego tu jestem?
0: Dlatego, że będziemy teraz mówić o twojej zabawie, która będzie jutro na antenie.
1: Jestem tutaj również dlatego, że robota nie zajmie.
0: No właśnie.
1: I ja gdzieś tam teraz może powinnam siedzieć przy mikrofonie i przygotowywać się, ale ponieważ robota nie zająć, przyszłam cię odwiedzić.
0: Ja się bardzo cieszę. Czekaj, robota nie zająć, tak? czyli co?
1: Czyli w każdym momencie, nawet bardzo istotnej pracy, którą wykonujecie, możecie sobie

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Środowe popołudnie pogodne w wielu regionach, zwłaszcza w centrum, na zachodzie deszczowe i pochmurne. Jutro dla odmiany w zachodniej Polsce większe przejaśnienia, a deszcz na południowym wschodzie i to nie tylko przelotny. Na termometrach jutro od 16 do 21 stopni. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek zderzenie 4 osobówek i tutaj utrudnienia na jezdni. Dni w stronę Łodzi.
21: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Johnny B. Hutersi w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy największe przeboje lat 80. i 90. Tak powiedziałem, gramy, ale grać będzie Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Przypomina mi się historia o koniu i woźnicy. Dojechaliśmy, a koń na to. No, dojechaliśmy.
0: Proszę państwa, państwo znają taką historię o słoniu i mrówce i drewnianym moście, ale
1: ja tupiemy,
0: ale tupiemy, powiedziała mrówka do słonia.
1: No, tu wiem,
0: pożartowali, ale zagrają piękne rzeczy już za chwilę, prawda?
1: Aha.
0: No i tego się trzymamy.

Fantastyczna Alize w Radiu Złote Przeboje. Przed laty zauważona została przez Mileę Farmer, no i to właśnie Mileę Farmer głównie przyczyniła się do jej sukcesu. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, gwiazd lat 80. i 90. na pewno dzisiaj nie zabraknie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Lubicie suchary? Każdy lubi.
3: No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
15: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Właśnie minęła 18:00, środowy wieczór przed nami, za chwilę zerkniemy do prognoz, a teraz czas na wiadomości sportowe.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Sport w 30 sekund.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. Kończący sezon tenisowy turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, gdzie grają na co dzień koszykarze Hornets.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda. W nocy miejscami deszcz, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach w większości miejsc od 10 do 14 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. Jutro najładniej na zachodzie, tu chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotny deszcz, na Pomorzu burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy od piosenki, do której teledysk, w co trudno uwierzyć, obecnie był w dwóch krajach przed laty zakazany. No co tylko oczywiście przyczyniło się do jego popularności, no bo w końcu wiadomo nie od dzisiaj, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Sabrina i Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje. Przed nami środowa cała muzyka, no a jak cała, to też musi pojawić się zespół Demono. Wielki przebój z początku lat 90. Przy okazji sprawdzałem przed momentem teledysk do tej piosenki, no bo powiem szczerze, już zapomniałem. No i tak przyzwyczaiłem się do obecnego wizerunku Andrzeja Krzywego, że aż ciężko go rozpoznać na teledysku. No wszystko przez fryzurę oczywiście.
1: To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: Andrzej Krzywy, Demono, no to słuchamy w takim razie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska internetowego. Owo zjawisko to oczywiście efekt Streisand, a było to tak, że pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się 50 milionów dolarów, no i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owo zdjęcie obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internecie bywa, a tak przy okazji spraw związanych z internetem, czy artyści czytają komentarze o sobie? Kiedyś, pamiętam, o to zapytałem Bartka Wronę z pierwszego polskiego boysbandu.
1: Kiedyś jakoś tak spojrzałem, no ale jakoś nie rusza mnie to kompletnie. Chociaż słyszałem, że już jestem gruby, brzydki. No tak, no wtedy miałem 15 lat, to wyglądałem na młodzieniaszkę. No tak, no przytyłem, no tak trochę, no jestem już ojcem, mężem, więc no tak. Tak to jest, kochani, no lata lecą.
0: No a tak przy okazji Bartka Wrony proszę sobie poszukać, poszperać na YouTubie, no bo pojawiła się nowa piosenka. To program Cała Muzyka, teraz Kylie Minogue.

Fantastyczny Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kylie Minogue, która w jednym z wywiadów opowiadała kiedyś, że doskonale pamięta swój muzyczny debiut. To była lista przebojów, która cała zresztą przeminęła. Kylie Minogue pomyślała, że tym razem się nie udało, no i proszę bardzo, okazało się, że jej piosenka zadebiutowała na samym szczycie, czyli na pierwszym miejscu. No, takie historie pamięta się po latach doskonale. A propos słuchania własnych piosenek w radiu, jak artyści do tego podchodzą, nad tym tematem na pewno się dzisiaj pochylimy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Lubię żyć aktywnie, niezależnie.

0: pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wieczór z deszczowymi chmurami w zachodniej Polsce. Jutro z kolei na zachodzie będzie się przejaśniać, a deszczu, i to nie tylko przelotnego, można się spodziewać we wschodniej Polsce. Na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską utrudnienia po zderzeniu trzech osobówek na jezdni w stronę Poznania. Jedźcie ostrożnie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

Michael Jackson z najsłynniejszej płyty świata przed laty, z pewnością płyty rekordowej, no bo sprzedała się w zawrotnej liczbie 100 milionów egzemplarzy. Nawet ponad. No, jest to wynik z pewnością nie do powtórzenia dzisiaj, chociaż z drugiej strony, no to teraz liczy no oczywiście odtworzenia w serwisach streamingowych. No i tu liczby też robią wrażenie. Kilka dni temu Cher pochwaliła się, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 miliard razy. No dobrze, teraz zespół, który też chyba nie ma powodów do narzekania, bo łączna liczba wyświetleń i odsłuchań piosenek Budki Suflera w serwisach streamingowych i na YouTubie przekracza 500 milionów.

0: Fantastyczna Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj w programie Cała Muzyka pochylimy się nad tematem pod tytułem Co artysta czuje, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu? No jak się okazuje, reakcje są bardzo różne, od euforii po niechęć. Edyta Bartosiewicz, z którą kiedyś na ten temat rozmawiałem, bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać, bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Ania Dąbrowska też doskonale pamięta chwilę, kiedy usłyszała się w radiu po raz pierwszy.
2: No, na pewno było to takie dosyć abstrakcyjne doznanie i gdzieś tam było to po prostu chyba, już mówiąc ogólnie, spełnienie marzeń, żeby coś takiego się wydarzyło. I na pewno duża satysfakcja i przyjemność, ogólnie rzecz biorąc euforia. Fajnie, fajnie, fajne uczucie.
0: Ale okazuje się, że są artyści, którzy kiedy słyszą się w radiu, no to trochę grymaszą. Jaka jest pierwsza myśl Roberta Gawlińskiego, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu?
3: Pierwsza myśl przeważnie to jest tak, o Boże, kurde, można by było to jeszcze raz nagrać.
0: Robert Gawliński, zespół Wilki, jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się w programie Cała Muzyka, obiecuję. No a teraz jeden z większych przebojów początku XXI wieku, ATC.

To była krótka, ale jakże piękna muzyczna podróż na Jamajkę, skąd pochodzą członkowie zespołu Inner Circle. Za chwilę 19. No, pogoda nie jest taka jak na Jamajce, ale też nie ma co narzekać. Sprawdzimy to wszystko za chwilę.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Za chwilę słówko o pogodzie, która w niektórych miejscach zaczyna kaprysić, ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. To spotkanie zacznie się punktualnie o 21:00. Włodarze Formuły 1 odsłonili kalendarz na przyszły rok. Znalazły się w nim aż 24 wyścigi. Rywalizacja zacznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą punktowane sprinty, które cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.
10: Pogoda. Jutro najładniej na zachodzie, tam chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni. W nocy miejscami opady deszczu, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach nocą w większości miejsc od 10 do 14 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. No, na pogodę nie ma w sumie co narzekać. Mogło być zdecydowanie gorzej, chociaż myślami teraz powędrujemy do początku wakacji. To był lipiec, gorący Kraków. Na scenie pojawił się wtedy Ricky Martin, no i temperatura odczuwalna od razu poszła w górę o jeszcze kilka stopni. No, to był idealny początek wakacji. Ricky Martin teraz.

zespół Atrevox w Radiu Złote Przeboje, no i oczywiście fantastyczny Meet Your, czyli facet, który zmienił świat koncertowy. No bo gdyby nie on i oczywiście Bob Geldof, to pewnie nie udałoby się zorganizować największego chyba w całej historii muzyki spotkania gwiazd. Mowa oczywiście o Live Aid z 1985 roku. Nie tak dawno sobie wspominaliśmy, jaki to był rozmach. Na dwóch scenach David Bowie, Madonna, Elton John, Tina Turner, Paul McCartney i Phil Collins, który zresztą zagrał na obu kontynentach, lecąc z Londynu do Stanów Zjednoczonych samolotem Concorde. No i oczywiście legendarny występ Queen, który to do dzisiaj występ jest uważany za jeden z najlepszych w całej historii koncertów rockowych. 1,5 miliarda ludzi na całym świecie oglądało transmisję tego wydarzenia. Zresztą Mitch Ure z zespołem Atrevox również pojawił się na scenie, no i jak opowiadał w pewnym wywiadzie, pamięta, że był przerażony, czy wszystko zadziała, bo nawet nie zdążyli zrobić próby przed tym koncertem.

0: Zbigniew Wodecki, niezapomniany. No, wiele razy u nas gościł. Za każdym razem, kiedy nas odwiedzał, sypał anegdotami jak z rękawa. Trzeba przyznać, że był bardzo wdzięcznym rozmówcą. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat przeboju, który chyba wiele zmienił w jego życiu, czyli pamiętnych chałup. Jak się okazuje, Zbigniew Wodecki, kiedy otrzymał propozycję od autora, czyli Ryszarda Poznakowskiego, na początku nie bardzo chciał tej piosenki śpiewać.
1: Bo ja mówię, słuchaj, to nie jest w ogóle w moim tym, przecież, Rysiu, no to nie moje te. No ale może właśnie dlatego ty, no my weź, pykniemy. I pyknęliśmy. Orlińska napisała Grażynka. Śmieszny tekst. Bardzo dowcipny. Powstał tego, jak się, pastisz dancingowego numeru i do tego, jak się dołożyło obrazy, gdzie były gołe baby i goli goście, to było coś nieprawdopodobnego. W naszym systemie, w pierwszym programie telewizji publicznej, to Amerykanie, jak to zobaczyli, to co to jest za kraj?
0: No, tak sobie myślę, że określenie najweselszy barak w obozie socjalistycznym przed laty nie wzięło się znikąd.

0: Army of Lovers w Radiu Złote Przyboje, czyli najdziwniejszy zespół świata. Przed nami środowa cała muzyka, za chwilę Toto, za moment też Celine Dion. Przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

Kciuki w takim razie i słuchamy Céline Dion już teraz, a za kilka minut zespół, który powstał, kiedy Céline Dion miała roczek. No, czyli panowie mają doświadczenie. Co to za zespół? O tym za chwilę.

0: Pięknie rozkołysany zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę kombi Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. No, z Grzegorzem Skawińskim kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na tematy nie tylko muzyczne i okazało się, że Grzegorz Skawiński miał bardzo różne pomysły na siebie.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu. Gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: No, a ponieważ to były czasy, kiedy w sklepach nic absolutnie nie było, to pierwszą gitarę Grzegorz Skawiński musiał sobie zrobić sam.
1: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem, ją pamiętam, miał chydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: No i tak było. Dobrze, wracamy do rzeczywistości. Kombi w Radiu Złote Przeboje już teraz.

0: Ale że ja lubię ten zespół Duran Duran w Radiu Złote Przewoje. Za chwilę strefa gości. Dzisiaj artystka, która na scenie jest już od ponad 3 dekad. Na każdej płycie inna, ale jedno się nie zmienia. Wciąż niepokorna i wciąż muzycznie stawia na swoim. Justyna Steczkowska w Radiu Złote Przewoje.
1: To jest Radio Złote Przewoje.

0: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepsze. Wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% szybko. Po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama. 20 właśnie minęła, a to oznacza, że w radiu Złote Przeboje, pora na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest już od ponad 3 dekad i jak się przekonacie, mało brakowało, a jej kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Występ w programie, który otwierał wszystkie drzwi, czyli szansę na sukces, pierwszy występ poszedł jej średnio, dlatego upierała się, żeby jej wykonanie wyciąć przy montażu. Justyna Styczkowska. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której no jakiś czas temu u nas nie było. Dlatego tematów będzie sporo. Justyna Steczkowska w Radiu Złote.
1: Dzień dobry.
2: Ponad 30 lat od debiutu. Słuchaj, jaka była Justyna Steczkowska 30 lat temu? Poza tym, że niepokorna. No niepokorna jest zresztą do dzisiaj. Ale pamiętasz, jaka byłaś wtedy?
1: No wtedy, cóż, szukałam swojego miejsca na świecie w muzyce. Starałam się iść swoją drogą, więc rzeczywiście mało było we mnie muzycznej pokory, ale to dobrze, bo na tym polega też czas młodych ludzi, którzy chcą zdobyć świat, mają dużo energii, dużo takiej wiary w siebie i to jest bardzo dobre, uważam, bo to im pomaga szukać jak gdyby swojej własnej drogi, taki rodzaj pewnego buntu. I ja byłam taka sama, no cóż, takie było życie, szukałam swoich własnych dźwięków, możliwości wyrażania się przez muzykę. Pisałam swoje piosenki sama, ze swoim chłopakiem też niektóre rzeczy, bo wtedy byliśmy muzykami oboje, młodzi ludzie tam po 18-17 lat, parliśmy do przodu, grali na różnych festiwalach i było fajnie. No a potem, jak już wygrałam Opole, potem, znaczy szanse na sukces, potem Opole, potem otworzyły się dla mnie drzwi do wielu wytwórni muzycznych, bo to było coś takiego innego. Wygrałam wtedy piosenką Moja Intymność, napisaną przez braci Pospieszalskich i Wojciecha Waglewskiego. I wtedy było naprawdę takie wielkie wow dla mnie. Mhm. Bo ze wszystkich stron, tak? I mogłam tak naprawdę wybrać wytwórnię, którą chciałam, co było wielką rzeczą w tamtych czasach. I wybrałam wtedy Vaindam Pomaton, czyli filia światowego EMI w Polsce. I potem zaczęła się moja praca z tymi ludźmi. Szukaliśmy producenta do tego, żeby nagrać płytę. I to był Grzegorz Ciechowski, już teraz wszyscy wiedzą. Ale wtedy właśnie staraliśmy się znaleźć kogoś, kto to będzie do mnie pasował, z kim ja się też będę dobrze czuła. Na początku nie wydawało mi się, że to jest jakiś dobry pomysł, z tego względu, że ja słuchałam trochę innej muzyki, ale bardzo lubiłam Republikę, zresztą tak jak chyba większość młodych ludzi. I ten wyrazisty czarno-biały kolor, przede wszystkim świetne teksty Ciechowskiego. Ale jak się spotkałam z Grzegorzem, to od razu przypadliśmy sobie do gustu i od razu mieliśmy o czym gadać. I okazało się, bo ja patrzyłam na niego przez pryzmat tego, jak gdyby tego gwiazdorstwa, które nosił na sobie, tak? Nie w sobie, ale na sobie. Natomiast nie miałam wtedy świadomości, czym tak naprawdę jest producent muzyczny, bo mało tej świadomości mieliśmy 30 lat temu i w ogóle takich producentów nie było. On był pierwszym producentem, pierwszym i najlepszym w tamtym czasie, który miał sprzęt do produkowania, był bardzo kreatywny, wiedział, jak to robić. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na niego, a on pokochał moją muzykę, uszanował to, że przyniosłam mu swoje utwory i pozwolił mi, przede wszystkim powiedział mi jedną ważną rzecz, która została ze mną na zawsze. Pamiętaj, że nikt nie napisze dla ciebie lepszych piosenek niż ty sama. Robisz to naprawdę dobrze.
0: To samo powiedział Kasi Kowalskiej.
1: Tak, bo chodziło o to, że obie jesteśmy, myślę, że przetrwałyśmy na rynku, skoro wymieniłeś już Kasię, te 30 lat, bo mniej więcej zaczęłyśmy w tym samym czasie, bo nasza muzyka jest autorska. Po prostu wypływa z nas i to jest coś takiego unikatowego, jak każdego artysty, który sam tworzy. I wydaje mi się, że to jest zawsze taki plus tej sytuacji, jeśli sam tworzysz muzykę, bo to jest tak trochę jak hej, bez Kasi Nosowskiej przestał istnieć. Bo z jakiego powodu? Bo ona była, oni wszyscy są ważni w tym zespole, ale to jej osobowość, teksty, sposób śpiewania, to wszystko było unikatowe i dawało wyraz całemu zespołowi. I tak to jest najczęściej z tego typu artystami, że musi być coś takiego stricte bardzo oryginalnego i autorskiego, żeby miało szansę to przetrwać dłuższy czas. A Grzegorz szanował takich artystów, bo sam takim artystą był i pracowało się z nim naprawdę wspaniale. To był super człowiek.
0: O Grzegorzu Ciechowskim jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale a propos, rozmawiałem z kilkoma artystami obchodzącymi takie imponujące jubileusze i zadałem to samo pytanie z dziedziny zdarzeń nieprawdopodobnych. Gdybyś spotkała samą siebie sprzed tych 30 lat, co byś sobie powiedziała? Jaka by była dobra rada dla samej siebie?
1: Nie, wiesz co, dzisiaj patrząc na siebie z perspektywy czasu, to naprawdę powiedziałabym, dałaś radę sobie, dziewczyno. W końcu byłam dziewczyną znikąd tak naprawdę, z małego miasta. Urodziłam się w Rzeszowie, wychowałam się w Stalowej Woli. Nie miałam żadnego wsparcia znikąd, ani finansowego, ani psychicznego, ani społecznego, żadnego. Po prostu miałam tylko marzenia i nic więcej. Taka była prawda 30 lat temu. A jednak udało mi się zdobyć wiele nagród muzycznych, miłość ludzi, wydać wiele płyt, zdobyć wiele nagród, wylansować też wiele przebojów i w ogóle pracować w tym zawodzie przez 30 lat, w którym uważam największym sukcesem jest to, że ludzie wciąż kupują bilety na moje koncerty i to jest największe szczęście, jakie mogło mi się zdarzyć. Za to zresztą Państwu z całego serca dziękuję.
0: Co by było, gdyby wycięto twój, bo chciałaś, żeby wycięto twój występ z szansy na sukces. Gdyby go faktycznie wycięto?
1: Masz rację. Nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, bo jednak dzięki temu, że wygrałam szansę na sukces tą taką już drugi raz, w której wzięłam udział, to nie mogłabym pojechać do Opola. I jakby się potoczyły moje losy, nie wiem. Zapewne śpiewałabym, bo całe życie robiłam to i to była jedyna rzecz, która przynosiła mi prawdziwą radość, więc nigdy bym z tego nie zrezygnowała. Natomiast czy tak szybko stałabym się popularna, wydała swoją pierwszą płytę i trafiła na Grzegorza Ciechowskiego i nagrała płytę, która dzisiaj jest uważana za kultową, tego nie wiem. Tego już nikt nie wie i tego się tego nie dowiemy.
0: Dzisiaj Justyna Styczkowska wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Będziemy dzisiaj odrobinę podróżować w czasie. Za chwilę powędrujemy do chwili, kiedy Justyna Styczkowska nagrywała swoją pierwszą płytę.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wspaniały gość Justyna Styczkowska. Obiecałem, że będziemy odrobinę podróżować w czasie. Cofamy się do chwili, kiedy Justyna Styczkowska pracuje nad swoją pierwszą płytą razem z Grzegorzem Ciechowskim. Słuchaj, ja znalazłem niezwykłą historię, że ty tworząc tę płytę pomieszkiwałaś razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego ówczesną partnerką, a Grzegorz Ciechowski wstawał rano i chodził po chleb.
1: A to prawda. Wiesz, bo Grzesiu z Anią byli tacy naprawdę dla mnie niezwykle czuli. Ponieważ ja tak przyjechałam z mojego miasta. Nie byłam jeszcze obyta z tym wszystkim, co się dzieje. To wszystko było dla mnie nowe. Wyrwana trochę ze środowiska, w którym żyłam. Daleko od rodziny, daleko od swoich przyjaciół, daleko od wszystkiego. Jeszcze rozstawałam się z chłopakiem w swoim prywatnym życiu. Więc nie był to dla mnie łatwy czas. I przychodziłam do Grzegorza, który wynajmował dom właśnie z Anią w Kazimierzu Dolnym, w takim ładnym miejscu na górce wśród zieleni. Po czym po pracy wracałam do tego takiego domu ZX-u, to był, który chyba tam stoi nawet do dzisiaj, tylko wtedy to była bardzo piękna fasada na zewnątrz, bo to taki stary budynek, ale w środku było bardzo tak surowo, PRL-owsko i miałam tylko takie łóżko i takie biurko i taką jak gdyby pryczę, małe krzesełko. I wiesz, wracałam tam pod wieczór. Zostawałam sama ze sobą, a wtedy nie byłam na tym etapie życia, w którym cieszyłam się ze swojego bycia ze sobą, po prostu, że można się cieszyć tym, że jest się ze sobą, można po prostu ze sobą pobyć, tak? Siebie się nauczyć, siebie poznawać powoli. W takiej cichej samotności, co jest piękną rzeczą, dzisiaj to rozumiem. Ale wtedy potrzebowałam, wiesz, byłam młoda, potrzebowałam rozmów z ludźmi, wsparcia, a to ani telefonów komórkowych, nic takiego nie było, wiesz, po prostu byłeś sam w tym pokoiku na końcu świata, daleko od wszystkiego, więc to nie napawało mnie optymizmem. I Grzesiu to zauważył i zaprosił mnie z Anią do siebie. Słuchaj, bo widzę, że tam ci ciężko w tym domu, więc jak chcesz, możesz zamieszkać z nami, bo to jest jakieś życie, rodzina, tak? I tyle, ja będę pracował, po skończonej pracy będę wracał na górę do rodziny, a ty sobie będziesz pracowała dalej w studio na dole. Inaczej to godzinowo rozłożymy. I ja byłam mu tak wdzięczna, bo było naprawdę super. No jak on pracował na dole, to ja byłam z Anią, z dzieciakami, coś tam pomagałam w kuchni. Po prostu żyłam jakimś fajnym życiem z ludźmi, których lubiłam, tak? W miłym domu. A z kolei Grzesiu też mogłam go zobaczyć w takich normalnych sytuacjach, jak gwiazda, którą znałam absolutnie z zupełnie innej przestrzeni. Jest zupełnie miłym, fajnym człowiekiem, który chodził po bułki rano. Lubiliśmy wszyscy żółty sok, widzieli się dużo tego sera. Zawsze świeże pieczywo. Siadaliśmy przy stole na śniadanku. Było naprawdę bardzo, bardzo miło.
0: Tak narodziła się jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. Tak. Zaglądałem na listę twórców i trochę się uśmiechnąłem, widząc, że autorem piosenki w Kazimierzu Dolnym jest Grzegorz Ciechowski, muzyka. Tekst Ewa Omernik.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Kimże jest Ewa Omernik?
1: To się wydało na Fryderykach, jak dziewczyna szamana dostała wszystkie możliwe Fryderyki, które mogła wtedy zdobyć. I właśnie między innymi też za teksty, za autor tekstów. Ewa Omernik. A wcześniej wszyscy zadawali pytania, kim jest Ewa Omernik? Ponieważ te teksty były bardzo dobre, a nikt tej Ewy Omernik nie znał, więc też dziennikarze dopytywali. Wtedy się dużo mówiło o muzyce. Ona była ważną częścią społeczności, bo dzisiaj już tak nie jest. Ale były wywiady, recenzje płyt i to wszystko, tak? Więc kim jest Ewa Omernik? I do mnie z tymi pytaniami, do managementu. A my, Grzesiu, co mówić, co robić, bo to już zaczyna tak eskalować, że w zasadzie ileż można kłamać i mówić, że Ewa Omernik nie chce kontaktu z dziennikarzami, nie chce tego, nie chce tamtego. No i tak, i nagle Fryderyk i dogadaliśmy się wcześniej, że Grzesiu, jak dostaniemy Fryderyka też w tej dziedzinie, no to co robimy? Wysyłasz jakąś Ewę Omernik, co robimy? No i wtedy Grzesiu powiedział, to już tak się wydarzy, no bo tego nie wiedzieliśmy, kto dostanie Fryderyki. Tak się wydarzy, to po prostu wyjdę i powiem, że to ja jestem Ewa Omernik. No i wyszedł i powiedział, że tak, to ja jestem Ewa Omernik. I tak to było wtedy, pamiętam. Wtedy jeszcze Fryderyki były bardzo takim prestiżowym konkursem, absolutnie jedynym pokazywanym w Telewizji Polskiej. Z tego, co pamiętam, były te pierwsze. Jeszcze statuetka wyglądała inaczej. To był taki Chopin w glanach i w dżinsach. Bardzo fajna była ta statuetka. Potem ona dużo kontrowersji wzbudzała, ale ja uważam, że była naprawdę fajna, oryginalna. No i tyle. No, taka to była historia.
0: Taka to była historia. Tak. Na tej płycie pojawiła się Karuzela z Madonnami, czyli utwór z repertuaru Ewy Demarczyk. Czy to wtedy się zauroczyłaś Ewą Demarczyk?
1: Nie, dużo wcześniej. Ja zawsze podziwiałam jej charyzmę i taką wyjątkowość na polskiej scenie. Ona była inna niż wszyscy, a mnie zawsze przyciągała taka aura tajemniczości, czegoś takiego innego niż jest ogólnie w mainstreamie i zawsze szukałam takich doznań, więc Ewa Marczyk była idealną postacią. Zresztą ona w ogóle wzbudzała dużo takich emocji różnych. Mnie się niesamowicie podobała jej muzyka. Znaczy, muzyka Koniecznego, ale i teksty wspaniałych polskich poetów. Niemniej jednak jej interpretacje zapisały się w historii złotymi literami i są takie są po prostu niepowtarzalne. I ja sięgnęłam po jej repertuar, ponieważ czułam się w obowiązku trochę jako nowe pokolenie, żeby ten przedział polskiej historii muzyki po prostu nie przepadł, a nowe pokolenia jak gdyby nie wracają tak często do tych nagrań, a wróciły między nimi, dlatego że nagrałam płytę Styczkowska-Demarczyk z olbrzymim szacunkiem do oryginału, z wielką taką atencją do tego, co było. Nawet rozmawiałam z panem Koniecznym na ten temat i powiem ci, że ta płyta wyszła naprawdę pięknie. Pięknie. Gra tam Tomek Kukurba, zresztą krakowski muzyk, który gra wspaniale na altówce, na co dzień członek zespołu Krokę. A technicznie, kiedy przygotowywałam się do nagrań tej płyty i potem do trasy koncertowej, to powiem ci, że nic nie zajęło mi tak dużo czasu. Ja 10 lat marzyłam o tym, żeby nagrać tę płytę, ale cały czas nie czułam się gotowa do tego. I psychicznie, w takim sensie, żeby w taki bardzo piękny, emocjonalny i głęboki sposób przekazać te teksty publiczności, ale też technicznie cały czas twierdziłam, że jeszcze nie jestem do tego gotowa. Aż przyszedł taki dzień, w którym poczułam moc i taką dojrzałość w sobie, techniczno-emocjonalną, żeby nagrać tę płytę i pojechać w trasę.
0: Do tej niezwykłej płyty na pewno jeszcze dzisiaj w programie Cała Muzyka wrócimy. Justyna Styczkowska, nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Gabinet masażu, słucham.
24: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
23: O, cześć, a co się dzieje?
24: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
23: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
24: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
23: Kochana, sam go stosuję.
25: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
26: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: Dzisiaj wspaniały gość w programie Cała Muzyka, Justyna Styczkowska. Rozmawialiśmy przed momentem o niezwykłej płycie, płycie z piosenkami Ewy Demarczyk. Wspominałaś, że długo dojrzewałaś do tego, żeby się zmierzyć z tym repertuarem. No ale potem z tego, co czytałem, zdarzały się niezwykłe sytuacje. Jedna z nich w pociągu. Możesz ją opowiedzieć?
1: Jadę sobie pociągiem. Jechałam do Gdańska z jakiegoś powodu i siedziałam w przedziale z taką kobietą, myślę, że około 70 lat i całą drogę nic nie mówiłyśmy. No po prostu jedzie dwóch pasażerów, nic się nie dzieje, czytam sobie książkę, czekam, aż dojadę. I kiedy ja już prawie wysiadam z pociągu, zbieram się do wysiadania w Sopocie, to pani mówi: przepraszam pani Justyno, czy mogłabym pani zająć chwilę? Mówię: no tak, oczywiście. Ona mówi: powie pani co, bo kupiłam płytę Styczkowska-Demarczyk z taką trochę niechęcią, ponieważ pomyślałam, no to niemożliwe, żeby to się udało. To jest po prostu coś tak niepowtarzalnego Demarczyk, że nie będzie lepszej płyty, albo przynajmniej dobrej. I powiem pani, że przesłuchałam jej i byłam taka wzruszona. To jest piękna płyta. Zakochałam się na nowo w tych piosenkach. To jest niesamowite. I ja tak powiem, aż mi łzy się wokół zakręciły, ponieważ to jest, była jej publiczność, tak? Bo to był właśnie ten czas, kiedy ci ludzie byli młodzi, kochali ją za to, co niosła ze sobą. I kiedy ja usłyszałam te słowa, to byłam naprawdę wzruszona i pomyślałam: dobrze, że to zrobiłam, dobrze, że to się udało i że miałam odwagę nagrać tę płytę, zmierzyć się z wieloma ludźmi, z tymi emocjami, z tym wszystkim i jednak ponieść ten kawał pięknej historii muzyki i przenieść na kolejne pokolenie i stworzyć mnóstwo takich pięknych chwil dla siebie i dla innych.
0: Dzisiaj Justyna Styczkowska w radiu Złote Przeboje. Ja się tak zastanawiam, czy ty sobie wyobrażasz siebie obchodzącą na przykład 50-lecie, tak jak był jubileusz Maryli Rodowicz.
1: To czekaj, za 20 lat będę miała 73 lata. Jak ktoś mówi, jak Bóg da, to z przyjemnością. No jak publiczność pozwoli.
0: Czyli za 20 lat dalej będzie scena, jak rozumiem.
1: Marzę o tym, ale jak będzie, zobaczymy. To jest myślę kwestia tego, jak żyjesz, jak myślisz, co jest dla ciebie ważne. Dla mnie muzyka zawsze była ważna, więc nie sądzę, żebym przestała ją przede wszystkim tworzyć, ale jeśli mnie siły zabraknie do bycia na scenie, bo to jednak trzeba mieć dużo siły też fizycznej, psychicznej i każdej innej, żeby tam stać i dawać z siebie wszystko co najlepsze i być zachwycony, wciąż cieszyć się jak dziecko z tej energii, która płynie z dwóch stron i od ciebie i od publiczności, no to wtedy będę pisać dla innych. No, robiłam to już wiele razy, pisałam muzykę filmową, muzykę do reklam, do wielu rzeczy, swoje piosenki, więc znam się też trochę na tej pracy.
0: Justyna Styczkowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem rozpiętości twoich zainteresowań muzycznych, no bo chyba nie ma takiej drugiej artystki w naszym kraju, a może nawet i na świecie, która miałaby na koncie tak różne muzyczne dokonania, no bo tak, jest płyta z piosenkami Ewy Demarczyk, koncerty muzyki filmowej, czy też cygańskie rytmy.
1: Tak.
0: Powiedz mi, skąd skręt w stronę cygańskiego wesela?
1: No przede wszystkim bardzo ci dziękuję za te słowa. Myślę, że bardzo, że tak powiem, nad wyraz, ale miło słyszeć. Niemniej jednak, wiesz co, rzeczywiście akurat ja wybrałam taką drogę w muzyce, żeby być różnorodnym artystą, uczyć się, bo dzięki temu się uczę, to po pierwsze. Po drugie rozwijam zdecydowanie. A po drugie nie nudzę się w swojej pracy, bo cały czas mam nowe informacje muzyczne, nowe dźwięki, nową harmonię. Więc szukam takich wyzwań. Akurat ta płyta przyszła do mnie, pamiętam, Grzesiu Brzozowiec zadzwonił, że Boban Markowicz ma świetny materiał i chciałby to nagrać ze mną. Mhm. Dlaczego? Nie wiem, czy Grzesiu mu to podsunął. Tego już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. Ja przesłuchałam tych piosenek. Miały powstać do niej polskie teksty. No i powiem ci, że zakochałam się w tej muzyce. Akurat byłam po płycie Anima, w której zaczęłam opowiadać w ogóle o swoich, jak gdyby nowym rozdziale w moim życiu, czyli bardzo taki ekspansywny był we mnie rozwój samoświadomości, duchowości i jak wyszłam tą drogą każdego dnia, starając się być lepszym człowiekiem, bardziej zaangażowanym w swój własny rozwój, bardziej świadomym każdej intencji, słowa i tego, co myślę, co czuję, co mówię, czym emanuję. I byłam tak uniesiona w tym wszystkim. Ta płyta Anima była czymś takim, opowiadała o człowieku w kontekście wszechświata i to było dla mnie super ważne. I nagle przyszła do mnie taka muzyka, która jest taka stricte ziemska, wiesz, taka po prostu krew, zdrady, miłość, taka cygańska królowa, która po prostu żyje pełnią życia, popełnia tysiące błędów, ale jest wolna w tych wszystkich wyborach. Ponosi

0: konsekwencje, ale jest taka naprawdę wielka, kobieca, piękna siła. I ja przerobiłam to na spektakl taki, że to jest od początku do końca powiedziana historia właśnie tej wyzwolonej cyganki, która to ona zarządza tutaj światem, to ona wybiera mężczyzn, to ona tutaj jest jak gdyby gra pierwsze skrzypce. Oczywiście ponosi konsekwencje za te wybory i na samym końcu tego spektaklu po prostu umiera i zalewa się krwią pośród przepięknych dźwięków cygańskiej ballady, ale to naprawdę wybitnie dobry koncert, jeśli ktoś kocha taką muzykę. Jest 16 osób na scenie, świetni muzycy, świetni instrumentaliści, do tego oczywiście super tancerze i to jest taki wielki stół, na którym jest cygańskie wesele i taka aroma symfonika. Naprawdę to jest, uwielbiam grać te koncerty i pamiętam, jak była premiera tej płyty, wszyscy się świetnie bawiliśmy na koncercie. Naprawdę schodziliśmy tak wesoło, było na koncercie, że po koncercie nadal chcieliśmy grać, bo było naprawdę super. I publiczność miała takie same wrażenia. Dlatego te koncerty się świetnie sprzedały. Pamiętam, jak graliśmy w Ice Cracku w Rzeszowie, to była wypełniona sala po brzegi, było naprawdę super. No i tak sobie pomyślałam, że skoro Boban Markowicz to jest tak silny na postać tamtej strony muzyki i jego piosenki można było słyszeć u Kusturicy, też Parizona Dream. W ogóle świetny człowiek, no świetny trębacz i świetny w ogóle kompozytor. Miałam okazję się z nim poznać, nagraliśmy teledysk na Bałkanach. No był naprawdę super czas dla mnie.
1: Na Bałkany na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy razem z Justyną Steczkowską, gościem dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Justyna Staczkowska w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wciąż i niezmiennie jestem pod wrażeniem różnorodności repertuaru, bo to jest niewątpliwie ewenement nawet na chyba światowej scenie. Akustycznie, filmowo, Koen, Demarczyk, Władca Pierścieni, z orkiestrą cygańską, w repertuarze Krzysztofa Krawczyka. Czy jest coś, czego jeszcze nie robiłaś, a bardzo chciałabyś?
1: Tak, marzę o tym, żeby zrobić ten swój wielki musical, bo mam naprawdę dobry pomysł. Już rozmawiałam, już od kilku lat staram się to zrobić, ale po pierwsze muszę znaleźć dużego producenta, takiego naprawdę dużego, który pomyśli o tym i zapali się do tego pomysłu, tak jak ja. Ponieważ jest to coś takiego jak... No, chyba nie będę zdradzać tego pomysłu, ale już myślę, że może jestem blisko realizacji. I tak zajmie to co najmniej 2 lata, bo muszę napisać całą muzykę. Postać jest wyrazista i myślę, że to będzie coś naprawdę wow. Ale no, potrzebuję takich pasjonatów, którzy uwierzą w ten projekt tak mocno jak ja. Zobaczymy.
0: Czyli...
1: Więc to jest moje takie marzenie, takie olbrzymie marzenie.
0: Ja sobie tak myślę, że, bo zaglądałem na twojego Facebooka, oczywiście wyjątkową więź masz ze swoimi fanami, no bo tak wygrywają bilety, decydują o okładce płyty.
1: Tak.
0: Masz taki krąg najbliższych fanów?
1: Wiesz, no zawsze mamy te, zawsze są tacy ludzie, którzy jak gdyby po Eurowizji przyszło bardzo dużo młodych ludzi do mnie. Jak gdyby zakochali się w Gai, a co za tym idzie, dołączyli, połączyli się w różne takie społeczności, bo są i animki, Justynki, i Witchery, i Czarodzieje, i Nagie Justyny po płycie Naga. Później, no powiem ci, że tych frakcji jest dużo. I oni się połączyli ze sobą, stali się taką wielką grupą przyjaciół, wspierają się, co mnie bardzo cieszy. I bywają na koncertach całymi jakimiś takimi dużymi grupami, bo oni się spotykają przy okazji, gadają ze sobą, wspierają się w swoich życiowych wyborach i w swojej życiowej drodze. Więc tam jest mnóstwo takich pięknych przyjaźni. I no, wiadomo, są na koncertach, bardzo często ich widzę, bardzo jestem szczęśliwa, jak ich widzę, bo też widzę, ile te koncerty i ta muzyka niesie ze sobą dobrego dla nich. Poza tym, wiesz co, gdybyś zobaczył moją szafkę, jest pełna listów od młodych ludzi. Z jednej strony to jest coś pięknego, ponieważ opowiadają, jak moja muzyka ich uleczyła, nie wiem, wyciągnęła z ciężkich sytuacji, wręcz odcięła sznurek. I tak widzę, z jednej strony jestem poruszona tym, że tak mi ufają i że moja muzyka im naprawdę pomaga żyć i gdzieś tam w tych ciężkich chwilach sięgają po nią. A z drugiej strony bardzo mnie martwi to, że jak gdyby psychicznie jesteśmy w takiej średniej bardzo kondycji jako społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie. I że naprawdę my dorośli, nie wiem, my jako społeczeństwo, bo na państwo to bym nie liczyła, musimy spojrzeć na to w bardzo taki poważny sposób, żeby pokazać młodzieży, że jak gdyby energia płynie za uwagą, że każda myśl może stać się materią, żeby naprawdę uważali na to, co oglądają, co wpuszczają do swojej głowy, żeby szukali grup wsparcia, żeby nie czuli się w tym wszystkim samotni, żeby pamiętali, że słowo jest olbrzymią siłą, żeby potrafili zrzucać z siebie ciężkie emocje, nie gromadzili w sobie gniewu, złości, nienawiści, zazdrości, a wiesz, media społecznościowe spowodowały taki obrót informacji i tak nieprawdziwą historię o życiu nas samych, że to zaczyna być po prostu niebezpieczne. Trudno przetłumaczyć ludziom, którzy jeszcze nie są na tyle ukształtowani, żeby rozumieć świat, że świat ten, który trwa 30 sekund, nie jest prawdziwym światem, jest wyrywkiem tego, co najlepsze w danym momencie życia.
0: Tak.
1: Codzienność tak po prostu nie wygląda. I bardzo ciężko przetłumaczyć to komuś, kto żyje, jest w tym problemie, tak? To tak jak mówi, powiedział Einstein, jeśli chcesz rozwiązać problem, musisz wyjść i stanąć obok, bo tak to jesteś po prostu w środku czegoś, tak? Więc to trzeba jak gdyby cały czas rozmawiać z nimi. Tak, oni często bywają po prostu zagubieni, bo nie mają wsparcia. I muzyka zawsze pomagała w trudnych chwilach, na przełomie wieków wszystkim. Przecież ta muzyka spowodowała przewroty w wielu miejscach świata. To przecież też nasi artyści, kiedy byliśmy w czasach PRL, doskonale to pamiętasz, przecież to ich piosenki też pchały nas do przodu, pchały nas do tego, żeby mieć odwagę mówić swoim głosem. To zawsze była ważna część życia społeczeństwa. I cieszę się, że moja muzyka też potrafi im pomóc. Jestem z tego dumna i no i cóż mogę ci powiedzieć, no właśnie Maria Magdalena i cały ten koncert był tego przykładem, że ci ludzie zrzucili z siebie ten ciężar. Wiem, że te wibracje nie trwają wiecznie, chyba że pracujemy nad nimi codziennie, bo to jest rozwój duchowy jest po prostu codziennością, nie jest czymś objawionym. To jest zwykła codzienność zrzucania z siebie gniewu, zazdrości, nienawiści, wszystkich tych ciężkich emocji, bycia bardziej wdzięcznym, widzenia pozytywnej strony życia i cieszenia się tym, że się tutaj jest przez chwilę na ziemi. Natomiast nie każdy potrafi tak na to spojrzeć, do tego trzeba dojrzeć. A żeby młodzież nam dojrzała, musimy ją podtrzymać za rękę, żeby jak gdyby nie skręcała w jakieś boczne ulice, w których może ich spotkać na tyle złego, że ciężko będzie to odkręcić. No i tyle, no.
0: I tyle. Skoro już o twoim Facebooku mowa, to znalazłem bardzo piękny filmik pod tytułem To ja idąca przez życie. Jeżeli nie widzieliście, to ja może szybciutko opiszę. Kobieta idąca po zawieszonej wysoko linie. Tylko czemu ta kobieta idzie w szpilkach?
1: No właśnie, to jest, wiesz, wszystko się zmieniło na świecie, tak? I kobiety dostając możliwości wszystkie takie jak równouprawnienie, tak? Cudownie, bo możemy mówić swoim głosem, ale też dostałyśmy w prezencie i spadku wszystko to, co jest dodatkiem do tego, że nie dość, że dbamy o dom, często kobiety zarabiają na dom, to jeszcze do tego robią bardzo wiele rzeczy, ponieważ są wielozadaniowe, są naprawdę wyjątkowymi istotami, tak twierdzę. Więc są dzielne, są odważne i to właśnie one potrafią przez życie chodzić po linie w szpilkach. Nie umniejszając absolutnie wam, mężczyznom, którzy jesteście wspaniali. Bez was życie byłoby bez sensu. To jednak nie wyobrażam sobie trochę was idących po linie w szpilkach, a kobiety to potrafią.
0: Czekałem na te słowa.
1: No dzisiaj
0: niezwykła muzyczna podróż w czasoprzestrzeni. Powiem szczerze, już tęsknię za naszym następnym spotkaniem. Justyna Staczkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
17: Środowy wieczór to niewątpliwie czas, który warto spędzić z nami, z Radiem Złote Przeboje na 106 i 2 FM.

0: a swojego późniejsze dojrzalsze prace. Niewątpliwie te grafiki to będą dzieła, które znajdą się tutaj w Cieplicach, w Jeleniej Górze, w Muzeum Przyrodniczym i będą niewątpliwie wielką atrakcją. Zapraszam Państwa na to serdecznie. Oraz 58, a właściwie 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Czy zachęcać Państwa na tego rodzaju imprezę? Myślę, że nie. Jest to już impreza tak tradycyjna, tak kultowa, przyciągająca nie tylko mieszkańców Jeleniej Góry, ale mieszkańców okolicznych miast Polski, a i też turystów z zagranicy. Także bardzo serdecznie Państwa 26 i 27 września na Plac Ratuszowy zapraszam. Nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie też nie powiedział o imprezach, które będą na terenie miasta i są niejako wpisane w działalność miasta Jeleniej Góry, mimo że może nie wchodzą bezpośrednio w Wrzesień Jeleniogórski, w organizację Września Jeleniogórskiego, ale to są wszystkie działania te statutowe, które instytucje kultury wykonują na terenie miasta i dla naszych mieszkańców. Także już wrzesień to już zaczyna działać. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida ze swoją pracą repertuarową, Zdrojowy Teatr Animacji też Państwa zaprasza wszystkie dzieci. Zapraszamy do wszystkich instytucji, które rozpoczynają swoją działalność statutową. Nie zapominajmy o tych instytucjach. Wszystkiego najlepszego.
1: Życzył Tadeusz Wnuk, naczelnik Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza. To oczywiście tylko część atrakcji. Cały ich spis i harmonogram znajdziecie na oficjalnej stronie miasta Jelenia Góra. Zapraszam bardzo serdecznie. No i o tych wydarzeniach na pewno będziemy Wam jeszcze przypominać.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Wielokrotnie w Radiu Złote Przeboje przypominamy Wam o inicjatywie, jaką jest Jeleniogórski Budżet Obywatelski. Trwa kolejny jego etap na rok 2027, a my teraz przypomnimy sobie, co w mieście zmieni się za sprawą projektów, które wyłaniane były w roku ubiegłym. Chodzi tutaj m.in. o plany dotyczące domu harcerza. Co ciekawego tam się będzie działo? O tym opowiedziała mi komendantka Karkonoskiego Chówca ZHP Magdalena Załoga.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
3: Staramy się, żeby dom harcerza był coraz bardziej bezpieczny, coraz bardziej przytulny i tak właśnie nazywał się nasz projekt, czyli Przytulny Dom Harcerza. Wystartowaliśmy po raz kolejny w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować mieszkańcom, rodzicom naszych harcerzy i zuchów, którzy głosowali na nas, bo dzięki nim już w 2026 roku, mamy nadzieję, że do końca grudnia, duża sala, czyli ta najbardziej taka charakterystyczna, będzie wyremontowana całkowicie, to znaczy zostanie wymieniona podłoga, ściany, oświetlenie. Będzie to przytulna przestrzeń dla naszych harcerzy, ale także dla uczestników świetlicy środowiskowej i dla tych, którzy nas odwiedzą, bo często współpracujemy też z różnymi organizacjami i one również korzystają z dużej sali. Mogę również tutaj dodać, że wielu mieszkańców Jeleniej Góry wspomina dużą salę ze swojego wesela na przykład, bo za czasów powiedzmy te kilkadziesiąt lat temu ten budynek również był użytkowany. I wiele osób miło wspomina właśnie ten czar PRL-u. No jednak wiemy tutaj, że wymaga to remontu i teraz już nieco się zmieni ten wygląd dużej sali, ale wciąż będzie to taki również styl, powiedzmy, nawiązujący do tego, co było. I podsumowując, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy, za to, że nasz dom harcerza może być przytulny i bezpieczny. Będzie remont dużej sali, a także wymiana ogrzewania. Także niezmiernie się cieszymy i czekamy na ten moment.
1: Czyli co, jak chcemy obudzić w sobie sentymenty i wspomnieć stare, dobre czasy, to jest ostatni dzwonek, żeby tę przestrzeń zobaczyć jeszcze w starej odsłonie.
3: Myślę, że tak. Można do nas przyjść. Nasze biuro jest otwarte w ciągu tygodnia i powiedzmy zrobić sobie taki historyczny spacer, póki jeszcze nasza sala jest w takim stanie. Mogę również tutaj dodać, że w tym roku poczyniliśmy też inne inwestycje, to znaczy wsparło nas Leroy Merlin Jelenia Góra. Dzięki nim udało się wyremontować kolejną kuchnię, ponieważ ten budynek, jak wiemy, ma wiele pomieszczeń, w tym dwie kuchnie. Także kuchnia na parterze zyskała nowy blask, zupełnie wyremontowana i w ramach ciekawostki mogę również powiedzieć, że był u nas tutaj w domu harcerza w Jeleniej Górze sam

0: prezes, żeby zobaczyć, jak ten projekt wygląda. Był to projekt z inicjatywy pracowników Leroy Merlin w ramach fundacji, w ramach działalności tej fundacji, a my dodaliśmy od siebie z własnych środków remont stołówki na parterze, więc całość, to skrzydło wygląda już zupełnie inaczej, jest bezpieczne i przytulne dla harcerzy.
1: Zazwyczaj jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczywiście cieszymy się tym, co mamy, ale zawsze chcemy więcej, bo są potrzeby. Na razie skupiamy się na dużej sali, ale domyślam się, że też w sferze marzeń pewnie są jakieś plany i wyobrażenia, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, więc no pytanie właśnie, jeśli myślimy o tym miejscu, to co chcielibyście tutaj jeszcze zrobić?
0: Myślę, że dużo już zrobiliśmy, także w tym momencie jest nawet się trochę ciężko zastanowić, co jeszcze, ale myślę, że tutaj teren zewnętrzny też na pewno kiedyś wymagałby jakiejś drobnej poprawy, może jakaś taka przestrzeń bliższa dzieciom, to znaczy boisko, czy jakaś taka przestrzeń wypoczynkowa. I myślę, że jeszcze znajdzie się oczywiście kilka pomieszczeń, które wymagają naprawy czy remontu, ponieważ jak wiemy, budynek no naprawdę już jest wiekowy.
1: Na szczęście perspektywa jest taka, że budżety obywatelskie są inicjatywami cyklicznymi, więc warto też pamiętać o harcerzach w tym kontekście. Jeśli zastanawiamy się, jak rozdysponować nasze głosy, no to może być dobry kierunek.
0: Jak najbardziej, jeżeli będzie taki pomysł i inicjatywa u nas, to zgłosimy się znów do budżetu obywatelskiego. Na razie robimy krótką przerwę, ponieważ cieszymy się z tego, co jest, i dajemy też możliwości pozostałym projektom i jesteśmy aktywnymi uczestnikami. Będziemy głosować i wspierać inicjatywy, które nam się spodobają, więc robimy krótką przerwę i czekamy na remont dużej sali.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Jak zmienia się Jeleniogórski Dom Harcerza, możecie więc obserwować na własne oczy. Zachęcam do odwiedzania tego miejsca, a my przechodzimy do Jarmarku Staroci i Osobliwości. Jedna z tegorocznych odsłon już za nami, bo przypominam, od kilku lat jarmark odbywa się także wiosną, więc żeby rozbudzić ten apetyt i zachęcić Was do tego, by pojawić się na Placu Ratuszowym i okolicznych uliczkach w ostatni wrześniowy weekend, zapraszam na taką radiową podróż po Jeleniej Górze w ramach wiosennego Jarmarku Staroci i Osobliwości.
2: To zmieni nasze miasto.
1: Ja tak krążę między stoiskami i sprawdzam, jakie skarby państwo mają. Co tu ciekawego znajdziemy?
3: My tak mamy specyficzny towar, że mamy wszystko. Od staroci takich zwykłych, jakby miał coś pokazać bardzo ciekawego, co niespotykane jest wręcz u nas w Polsce, to ten stolik ceramiczny, piękny, porcelanowy.
1: Cena też piękna pewnie jest.
3: Tak.
1: Ile taka przyjemność nas kosztuje?
3: No 2000 ten stolik. Cały porcelanowy, lata 60-80. Schierholz, nazwisko tego malarza.
1: Czyli ręczna robota.
3: Tak jest, cały ręcznie malowany, pod światło widać jeszcze ślady pędzlu.
1: Dobra.
3: No i takie stoliki, bo w Polsce nie znaleźliśmy żadnego, a za granicą od 1400 euro wzwyż.
1: Ale
3: także
1: skarbów,
3: taki unikat. No.
1: Okej, tych skarbów i staroci jest dużo więcej. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć, co państwo mają?
3: Tu bardzo ciekawa stacja taka. To nie jest może stara, ale szkło ręcznie dmuchane. Tu wskazuje chyba wilgotność powietrza, temperaturę.
1: Przedmiot zdecydowanie odbiegający od sprzętu, który został wyprodukowany w ostatnich latach. No. To jest niewątpliwe. A skąd państwo jesteście?
3: Z Lubina.
1: Czyli co, w Jeleniej Górze bywacie pierwszy raz?
3: Czy jeździmy cyklicznie.
1: Jak wrażenie z tegorocznej odsłony jarmarku? Bo pogoda dopisała.
3: Pogoda dopisała, to najważniejsze.
1: A jak handel?
3: Handel dobrze też. Zawsze ta kwietniowa giełda jest słabsza, ale niż ta wrześniowa, ale dobrze. Dzisiaj jest dobrze. Tu jeszcze taka ciekawostka, polifon. Ręcznie nakręcany to polifon, bo gramofon jest na prąd.
1: Dźwięk jest, państwo niestety tego nie widzicie, trzeba przyjść, trzeba zobaczyć, a w dobie kryzysu energetycznego to chyba niezwykle cenny przedmiot.
4: Myślę, że się przyda.
3: Tak, no ciekawostka taka, sentyment do starych lat. Fajnie, ten szum płyty starej, nie?
1: Klimatyczne jest. I ile taka przyjemność kosztuje?
3: No to my sobie cenimy 1400 zł za niego. Do negocjacji oczywiście wszystko, jak to na giełdach, trzeba się targować.
1: No to co, to ja życzę powodzenia w takim razie, jak największych udargów.
3: Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy skarbów, szukajcie.
1: Sprawdzam, co państwo macie ciekawego do zaoferowania. Co tutaj u pani znajdziemy?
5: Musi
4: pan z mężem rozmawiać.
1: Bo... To z mężem, dobrze. Co do męża? Ruszam w takim razie.
5: Wszystko pan znajdzie. Co pan potrzebuje? Szkło, widzę, że... porcelanę.
1: Wybór duży. O proszę, dla tych, którzy naturę wolą. Ale tych porcelanowych skarbów tutaj sporo jest. Skąd one pochodzą? Bo to domyślam się, że to nie tylko nasze krajowe wyroby.
5: Nie, Miśnia, w większości też nasz Dolny Śląsk, tutaj Wałbrzych, Tułowice, Parowa, Żarska porcelana.
1: Wybór spory po raz kolejny. To jest chyba najczęściej powtarzane przeze mnie dzisiaj zdanie, że niestety państwo tego nie zobaczycie, jeśli nie przyjdziecie, bo w radiu tego obrazu przekazać nie możemy, ale warto się pojawić osobiście. A jak wrażenie z jarmarku? Jesteście państwo regularnie, po raz pierwszy?
5: Nie, po raz pierwszy. I strasznie wieje.
1: Strasznie wieje, ale to i tak duży sukces, że jest słońce, bo to było ryzyko.
5: No, jest słońce, nie ma deszczu.
6: Nie ma deszczu.
5: Nie ma deszczu, którym straszyli cały czas, nie?
1: I co, odstrasza ten wiatr klientów, czy jednak nie ma problemu?
5: Nie, klientów jest, jak widać. Od groma.
1: Utarg się zgadza już, czy jeszcze nie?
5: Zobaczymy wieczorem, co będzie.
1: Ja słyszałem taką strategię, że najważniejsze transakcje odbywają się o poranku.
5: Przeważnie. Okay. Przeważnie. Dwóch handlujących, czy tam trzech handlujących na jednej wyspie, każdy zarobi.
1: To ja w takim razie życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby te skarby znalazły swoich właścicieli.
5: Okej, dzięki.
1: Dzień dobry. Ja tak wędruję od stanowiska do stanowiska i sprawdzam, co można zdobyć na jarmarku. Co u pana?
7: Tylko polskie platery. Nic więcej.
1: Ale biżuteria też jest. Jak wrażenie z jarmarku?
7: Nie chce pan wiedzieć.
1: Czyli niezbyt pozytywne póki co?
7: Nie. Ludzi nie ma. Ja wiem, że trochę ludzi chodzi, ale to nie ma ludzi. Nie ma z kim rozmawiać w ogóle. Nie. Ja myślę, że po prostu ta giełda wiosenna jest zrobiona tylko po to, żeby to miasto żyło drugi raz w roku. Jesienna tak, no bo jest 50. któryś raz. Natomiast ta jest chyba trzeci czy czwarty.
1: Pan skąd jest?
7: Z Krakowa.
1: To kawałeczek jest do Jeleniej, ale rozumiem, że nie pierwszy raz.
7: Nie pierwszy.
1: Póki co wrażenia niespecjalnie zadowalające, ale na jesień wraca pan, czy nie do końca?
7: Tak, oczywiście, na jesień jak zawsze tak.
1: No to chyba co, możemy słuchacze tylko zachęcić do tego, żeby już budżet łatać i do września się szykować.
7: Chyba tak.
1: Powodzenia życzę w takim razie, niech ten utarg się zgadza na koniec.
7: Nawet powiem panu, że to nie do końca zawsze chodzi o utarg.
1: Okay.
7: Jakieś reakcje z ludźmi, tak na dobrą sprawę to chyba... Mało ludzi cokolwiek interesuje. No wychodzą, żeby się pokazać w rynku i tak dalej.
1: To przynajmniej miłych rozmów mogę życzyć.
7: Tak, tak.
1: Jak nie portfela grubego, to rozmów.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: Już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o bezpieczeństwie w górach, o pracy ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Zajrzymy też dziś do Książnicy Karkonoskiej, ale na moment jeszcze wracamy na plac ratuszowy. Przypominam, że dziś w ramach przygotowań do tegorocznego jarmarku Staroci i Osobliwości, do jego wrześniowej odsłony, przypominamy wam to, co działo się wiosną i zachęcamy do tego, by również ten ostatni wrześniowy weekend poczuć tę atmosferę.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Te jarmarki pamiętam sprzed 20 lat. Powiedzmy, no na dzień dzisiejszy, no jakby to nazwać, to trudno nazwać jarmarkiem, tak? Tak naprawdę jest to no pokaz troszkę rzeczywiście rzeczy, które zasługują na miano jarmarku staroci i rozmaitości, ale jest to niestety no pokaz też rzeczy, które na to miano nie zasługują. No ale jest to bardzo udana impreza turystyczna z punktu widzenia promocji miasta Jelenia Góra.
1: Dzień dobry. Ja odwiedzam moje ulubione stoisko. Pan pewnie mnie nie pamięta, ale ja pana dobrze pamiętam.
9: Ja się już od 2 lat martwię, co się z panem stało, bo pan ze 2 lata u mnie nie był.
1: Bardzo mi miło. Jak wrażenia z tegorocznego jarmarku?
9: Proszę pana, jestem 26. sezon tutaj, czyli ćwierć wieku, co prawie tutaj przyjeżdżam. No jestem bardzo zadowolony. No na pewno dużo przyjemnych, sympatycznych ludzi. Gorzej z kupującymi, ale to chyba wszędzie tak jest.
1: To dwie różne kategorie, niestety.
9: Tak. To są tak zwane te pytomy, apacze i macadory, nie? Tu mamy, akurat teraz mamy macadora, nie? To maca teraz, nie? Ale w ogóle jest dobrze. Najważniejsze, wie pan co, jesteśmy zdrowi i żyjemy. A reszta to tak.
1: Ze zdrowiem bywało różnie, ale dopisuję.
9: To znaczy, ja sobie wymieniłem biodro, już jestem hybrydą, nie? Także mam sztuczne biodro, nie mogę przechodzić koło transformatora.
1: Ale mobilność się zwiększyła.
9: A no wie pani, jestem już teraz do tańca i do różańca, nie? Także w ogóle jest wszystko okej.
1: Okay. Czyli stanowisko wielofunkcyjne, nie tylko można zostawić pieniądze, ale i się dobrze zabawić tutaj.
9: Nie, no wie pan co, no jeżeli ludzie do siebie się sympatycznie odnoszą, to jest fajnie. Ja jeżdżę głównie, oczywiście, no prowadzę antykwariat, więc muszę też czegoś żyć, ale w ogóle to po prostu lubię spotykać ludzi, a tu na ogół są sami ciekawi ludzie, nie? Bo myślę, że tacy mniej ciekawi to może na ryby chodzą albo na grzyby, nie? A tu na starocie to, jak to się mówi, sami fajni ludzie przychodzą. Tak się dzieje. Jelenia Góra the best.
1: Życzę jak najwięcej udanych transakcji. Jakieś były już? Udało się coś?
9: Tak, już jestem. Ja raczej zakupów nie planuję na ten wyjazd, bo mam coś w zanadrzu do kupienia i zbieram gotówkę. Także, ale już sprzedaż była, także otwarcie już było, także jest fajnie.
1: To jak najwięcej banknotów życzę w takim razie.
9: No wczoraj był wiatr, jutro rano ma być chłodno, ale damy radę. Nie ma problemu. Wszystkiego dobrego, miło było pana po raz kolejny spotkać.
1: Jedno z najbardziej widowiskowych stanowisk tutaj na Jamalku, bo największe chyba.
4: Proszę pana, powiem nieskromnie, pewno, że tak.
1: To marketingowo, rozumiem, robi roboty, bo uwagę przyciąga. To co, udało się coś sprzedać już?
4: No, oczywiście, że tak. Tak jak najlepsze stoisko na giełdzie, to musi się coś sprzedawać, to musi coś dziać, nie?
1: A co mamy tutaj dookoła? Bo niestety radio ma to do siebie, że nie widać, więc musimy opowiedzieć.
4: Proszę pana, co to jest? To są oryginalne perskie dywany. Wszystkie dywany są autentyczne, pochodzą z Iranu, ewentualnie z Indii. Są to dywany jedwabne, wełniane, wszystko jest ręcznie tkane. Paradoks polega na tym, że takich dywanów, mimo że mieszkamy w takim cywilizowanym kraju, u nas nie ma ani jednego sklepu oficjalnie z takimi dywanami. Także uważam, że jest to doskonałe miejsce, aczkolwiek tylko tutaj jeżdżę, wystawiam się, żeby zobaczyć, dotknąć, stąd zainteresowanie tych ludzi. Oni czasami się pytają, skąd ten dywan jest? To jest niemożliwe, że to jest dywan, prawda? Oni takich dywanów nie znają.
6: Ale bardzo ciekawe stoisko.
1: To ja zapytam o wrażenia, bo to z perspektywy kupującego też istotne.
6: Świetne dywany, w super cenach, bardzo interesujące z całego świata.
1: A skąd pan jest?
6: Ze Słupska, proszę pana.
1: Okej, no to kawałek jest do Jeleniej Góry. Specjalnie na jarmark?
6: Przy okazji.
1: I co, wrażenia pozytywne, nie tylko przy dywanach?
6: Piękna pogoda, najważniejsze.
1: To pisało. Jakieś transakcje, coś udało się kupić, czy...
6: Być może.
1: Lokalny akcent na jarmarku. Cóż to za skarby, pan ma?
10: Jak najbardziej lokalny jarmark. No przecież to tutaj musimy reprezentować Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i Jelenią Górę w szczególności.
1: A cóż to za pocztówki? Skąd te skarby?
10: Cały czas zbierane, pozyskiwane z wymiany, z różnych takich rzeczy kolekcjonerskich, można powiedzieć. Czyli ktoś coś za coś wymienił polską, obecną polską, no, na dawne tutaj śląskie i w ten sposób można to tak. No najstarszy gdzieś powiedzmy na pierwszą połowę XIX wieku.
1: A jak wrażenie z jarmarku tegorocznego? Udany dla pana?
10: Nie jesteśmy tutaj od kilku lat, także może dzisiaj ta pogoda trochę ludzi rozproszyła. Jedni w góry, drudzy gdzieś tam na rowery, no ale generalnie jak widać chodzą.
1: Jakieś udane transakcje, klienci?
10: Potężne transakcje po 100 zł, po 50 zł, to też trzeba szanować.
1: Jak to wygląda w tym roku i czy ten rok jest dla jarmarku udany? No i przede wszystkim dla sprzedawców.
11: To znaczy jest udany, raz, że pogoda dopisała, to po pierwsze. Po drugie, frekwencja, jak widać, jest bardzo dobra. Jelenia Góra w ogóle jest bardzo miłym miastem, to trzeba od tego zacząć w ogóle. I władze miasta robią to, co można w tym przypadku, gdzie pomagają po prostu, nie? Także nie ma jakichś takich specjalnych uwag, jeżeli chodzi o organizację, logistykę. No, pogoda. To jest ważne, że pogoda dopisała, to się wiąże z tym, że później każdy jest zadowolony, prawda?
1: A co u pana?
11: No tutaj akurat ja siedzę, powiem, kolekcjonersko w białej broni, w starym srebrze i w starych zegarkach kieszonkowych. No koledzy z kolei są mocni w monetach, w banknotach.
1: Nie tylko ze sprzyjającej pogody, ale i rozmaitości towarów zadowoleni byli spacerujący po placu ratuszowym mieszkańcy, jak i turyści. Coś udało się wyhaczyć ciekawego, czy tylko oglądanie?
0: Na ten moment nie. Dzisiaj tylko oglądaliśmy, ale 2-3 lata temu więcej. Z 5 lat temu kupiliśmy tutaj przepiękne takie metalowe kielichy rzeźbione, jeszcze niemieckie. I służą nam po dzisiaj dzień, więc naprawdę można trafić fajne rzeczy, takie, które będą nie na jeden sezon, jak na przykład buty dzisiaj kupowane czasami w sklepie, tylko właśnie zostaną z nami na dłużej. Około 40 zł.
12: Okazyjnie rzeczy można kupić bardzo ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. No jedna... też
8: pozytywna rzecz, że można kupić książki, których w tej chwili w księgarniach się nie kupi, tak? Że nawet przez internet nie ma możliwości ściągnięcia tych książek, więc to jest pod tym względem bardzo duży handicap tej imprezy.
12: No i też dzięki temu taki sentyment do człowieka wraca, właśnie tej przeszłości, czasów dzieciństwa, co też sprawia pewnie, że wracamy w kolejnym roku na taki targ.
1: W końcu Jelenia Góra żyje.
12: I w końcu Jelenia Góra żyje, bo rzeczywiście jest odczuwalny od co najmniej 2-3 lat odczuwalny brak tych imprez, takich większych imprez, które odbywałyby się czy tu na rynku, czy w jakichś innych miejscach, gdzie można by było rzeczywiście przyjść, spędzić niedzielę lub sobotę. To jest taka impreza. Także no, życzymy powodzenia organizatorom na pewno.
1: I to się przyda, bo wielkimi krokami zbliża się jesienna, tradycyjna odsłona Jarmarku Staroci i Osobliwości. Spotykamy się jak zwykle w ostatni weekend września, w tym roku 26 i 27 na Placu Ratuszowym i okolicznych ulicach.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz kierunek góry, jako że lato cały czas trwa i pogoda jeszcze dopisuje, to ruch turystyczny w Karkonoszach niezmiennie jest całkiem spory, a o bezpieczeństwo turystów również niezmiennie dbają ratownicy karkonoskiej grupy GOPR. Teraz do ich dyspozycji jest nowa siedziba w Szklarskiej Porębie, o której opowiedział mi naczelnik Adam Tkocz.
2: To warto wiedzieć.
13: Tak, otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie, długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOP. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim, w takich nie najlepszych warunkach, więc... Nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
1: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
13: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
1: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła, no bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
13: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień, to będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji, także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
1: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
13: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe, ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany, także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
1: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
13: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Jeniogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
1: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
13: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
1: A o tym w Radiu Złote Przeboje zapewniał Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, jeszcze przed otwarciem nowej siedziby ratowników w Szklarskiej Porębie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Moim i Państwa gościem dziś w programie Radio Złote Przeboje jest Waldemar Grzelak, artysta, fotograf, człowiek z fotografią Za Pan Brat od wielu lat. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo dzień dobry.
1: Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę i czytając krótką notatkę, która pojawia się przy okazji wystaw, pana notatkę biograficzną, pojawia się tam informacja, że fotografią zajmuje się pan od 1967 roku. Dobrze pamiętam, nie pomyliłem daty.
14: Tak.
1: I być może to będzie mało delikatne pytanie jak na początek i nie do końca dobre rozwiązanie, choć o tym się przekonamy za chwilę, ale chciałem być może lekko przewrotnie zapytać, czy w związku z tym, że troszkę już lat minęło od 67 roku, czy panu się ta fotografia nie znudziła?
14: Nie znudziła mi się, mimo że to już tak dużo czasu, ja coraz bardziej przyzwyczajam się do tego mojego czasu, który już teraz mi ucieka. Także i z fotografią też, tą dawną fotografią jestem cały czas zaprzyjaźniony.
1: To dobra informacja, to informacja, która cieszy, bo ja coraz częściej spotykam się z osobami, docierają do mnie takie głosy, że ludzie, którzy zajmują się przez szereg lat jednym tym, co było ich pasją, czasem dochodzą do wniosku, że są wypaleni, że coś się traci, coś umyka, że coś, co było tym, co kochałem przez szereg lat, przestaje sprawiać radość, ale ja widzę i czuję, że tego zagrożenia w pana przypadku chyba nie ma.
14: Nie ma tego zagrożenia, a nawet jestem zdumiony tym, bo teraz sobie uzmysłowiłem, że ja miałem nawet dylemat taki, bo miałem kilka pasji i tak na przykład z fotografią konkurowało narciarstwo i zawsze to było ewidentne, że jak świeciło słońce i na stoku była kandyjska pogoda, to ja się wybierałem z aparatem fotograficznym, żeby to pofotografować. Ale tam przeklinałem tę decyzję, bo ciągnęło mnie do narciarstwa. Jak byłem z nartami na stoku, to aparat mi przeszkadzał. Ale jakieś tam pasje później odchodzą trochę w zapomnienie, ale także żeglowałem, na przykład mocno żeglowałem z żeglarzami wrocławskimi, z harcerzami i po Bałtyku, po morzu, jak również mam wychowanków, którzy pływali nawet po Morzu Północnym jachtami i takimi znanymi jachtami, jak na przykład jachtem, który przepłynął Atlantyk z panią Remiszewską. Także to nie jest problemem. A została pasja fotografowania. To mi daje radość.
1: No proszę, to konkurencja rzeczywiście była duża i to spektrum tych możliwości całkiem szerokie. No to co sprawiło, że ta fotografia jednak została? Pamięta pan ten moment, w którym w głowie została myśl, dobra, to jednak aparat?
14: Nie, tak nigdy nie było. To ucieszyłem się, że mogłem wciągnąć w narciarstwo córkę. Ucieszyłem się, że gdzieś tam pozostawiłem za sobą, za mojego życia jeszcze jakiś pomnik w przenośni. Trochę gdzieś tam w ludzkich pamięciach, zmysłach zostałem z tymi innymi moimi pasjami i niech tak będzie.
1: To jak już o tych początkach wspomnieliśmy, to do tych początków może wróćmy. Pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
14: Pamiętam, ale to po prostu będzie nieciekawe. Ja w późniejszym czasie, już kiedy naprawdę zajmowałem się artystyczną fotografią, dociekałem, skąd się to u mnie wzięło. I mam taką odpowiedź, ale odpowiem tylko na to pierwsze zdjęcie. Fotografowałem mojego psa, szpica, ale w sposób dziecinny, bo ten negatyw, który wywołałem, powiesiłem na podwórku na sznurku razem z bielizną i później nie mogłem sobie poradzić z kurzem, który osiadł tam na tym. Ale nie to jest ważne, tylko ważne jest to, że bardzo zabiegałem o to, żeby on był w dobrym punkcie na tym kadrze, który robiłem. No więc do dzisiaj jest to dla mnie wielkim zagadnieniem i najważniejszą rzeczą, żeby ten obrazek był tak skomponowany, żeby był harmoniczny.
1: Pewnie perspektywa i odbiór zdjęć tego, co się robi, zmieniał się też na przestrzeni lat z biegiem doświadczenia i z każdą kolejną fotograficzną migawką. Natomiast jeśli chodzi o początek, to jak ten aparat się w pana życiu pojawił? Może powiedzmy.
14: A to jest dosyć ciekawa historia. Początek taki był, zaczął się w latach 60. Nie wiem, czy nie będzie pan zdumiony, ale tutaj w latach 60. na początku chyba pierwszym albo drugim roku była wystawa największa na świecie, nazywała się Rodzina Człowiecza, stworzona przez Edwarda Steinhana, fotografa amerykańskiego. Jelenia Góra nie została wyróżniona tak wyjątkowo. Ta wystawa miała wiele wcieleń i chodziła po całym świecie i ta wystawa do dzisiaj jeszcze istnieje, tylko że jest rozbita na różne działy. Ta Rodzina Człowiecza to była największa na świecie wystawa, zebrana przez 4 fotografów pod egidą tego właśnie kuratora Edwarda Steinhana i wybrana została z ponad 4000 fotografii. Nawet gdybyśmy dzisiaj poszli w miejsce, gdzie ta wystawa była eksponowana, to miejsce już się nie nadaje, bo zostało w ogóle przepisane.

0: jest człowiek. A ta wystawa Rodzina Człowiecza, to tytuł tej wystawy został zapożyczony z przemówienia któregoś z prezydentów amerykańskich i opowiadała o ludzkości po prostu.
1: I co, tak zadziałała mocno?
0: Tak zadziałała, że po prostu ta wystawa umeblowała całe moje dorosłe życie, bo ja przechodziłem różne koleje, ale z wykształcenia jestem belfrem, ale zostałem fotografem, jak pan widzi, artystą fotografem. No i tak szczęśliwie dla mnie, bo to chyba mi daje największe zadowolenie teraz.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A o tym artystycznym zadowoleniu przypominam, w naszej jeleniogórskiej audycji w Radiu Złote Przeboje opowiada Waldemar Grzelak, fotograf, artysta, którego w Jeleniej Górze chyba przedstawiać nie trzeba. Podobnie jak Marek Szyryk, którego pracę oglądać możecie aktualnie w jeleniogórskiej galerii BWA. Należy do grona wybitnych jeleniogórskich fotografów, ale nie tylko fotografii dziś w Radiu Złote Przeboje będziemy rozmawiać, bo na tapecie już za chwilę będzie także kino, a dokładnie wrocławski i dolnośląski konkurs filmowy. O jego starcie informowaliśmy Was w Radiu Złote Przeboje bodajże, jeśli dobrze pamiętam, chwilę przed wakacjami. Natomiast czas płynie bardzo szybko. Mamy już połowę września. No i to jest moment, w którym poznaliśmy wyniki tego filmowego plebiscytu. No i będziemy sprawdzać, jakie miejsca, jakie przestrzenie związane z Dolnym Śląskiem na dużym ekranie będzie można zobaczyć. To wszystko już za chwilę w audycji Co jest grane. Tymczasem wracamy jeszcze do spotkania z Waldemarem Grzelakiem.
2: Jeleniogórzanie z pasją.
1: Ja czułem, że o czymś zapomniałem, bo przedstawiając pana na początku nie wspomniałem o niezwykle ważnej, choć pewnie dla wielu oczywistej rzeczy, bo powinienem dodać, że jest pan autorem, oprócz tego, że oczywiście autorem wielu fotografii, no to pańskie wystawy mogliśmy oglądać w wielu miejscach w kraju, też za granicą. No, twórczość w Jeleniej Górze bardzo dobrze znana i to jest chyba coś, co sprawia, że chyba chce się bardziej, no bo fotografie, no właśnie, pytanie, jak jest w pana wypadku? Czy robi się dla siebie, czy jednak dla odbiorcy?
0: Nie wiem, jak odpowiedzieć, bo teraz na pewno bardziej dla siebie, ale ponieważ ja wchodzę w takie bardzo długie relacje, nie pozostawiam tematu, który zacząłem i to są relacje wieloletnie, jak również i miejsca, do których wracam. I jeszcze do tego muszę dodać, że z ludźmi, z którymi wchodzę tam w kontakty, zaprzyjaźniam się. I tak na przykład teraz wisi moja wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Jest to wystawa o Jeziorze Łebskim, które jest zasypywane przez wydmy, przez piaski. To jest odwieczny problem tego jeziora. I o opowieść na ten temat, taką opowieść fotograficzną, poprosił mnie pan senator Kazimierz Klejna i tę wystawę zrobiłem dla niego. Nawet dalej powiem, że on stał się właścicielem tej wystawy. Chciał ją mieć i tak się też stało. Ja jestem autorem, on właścicielem, ale obaj zabiegamy o to, żeby ta wystawa się ukazała kiedyś w Jeleniej Górze, bo ona była pokazywana już w Lęborku, w Łebie, w Słupsku, jeszcze gdzieś tam, no i teraz, jak powiedziałem, w Sopocie. To jest według mnie prestiżowe miejsce, dlatego sobie pozwalam wymienić je. Także chociaż nie byłem na wernisażu, nie wiem, jak wygląda ta wystawa, ale wiem, że jest i będę miał na to jakieś dowody pisemne też. Z tym wydarzeniem wiąże się jeszcze inna rzecz, taka mianowicie, że ten związek międzyludzki i ludzki w tym sensie, że wszyscy jesteśmy skłonni być blisko sztuki, sprawił, że poproszono mnie tam o kilka różnych rozwiązań. I tak na przykład zwołałem 10 fotografów z Polski. Urządziłem tam plener właśnie w ośrodku, który ma bardzo ładne imię. Jest to imię jakiejś opiekunki rybaków, Damroka. Nie znałem tego imienia, dawniej chyba mitologiczne. Poprosiłem tych fotografów, dlatego że nie wszystko potrafię fotografować, a zależało mi na tym, żeby pokazać przyrodę tamtą dobrze. A więc na przykład poprosiłem kogoś, kto dobrze fotografuje zwierzęta dzikie i tak dalej. A poza tym taka integracja sprawia, że te pobyty nasze związane

0: Z fotografią są bardzo przyjemne, więc w tym przypadku poszedłem jeszcze dalej i zaprosiłem wszystkich z żonami i, albo z mężami.
1: To ucieszyło chyba całe grono.
0: No tak, szczególnie odwrotnie, bo wszyscy cieszyli się, że będą cudze żony.
1: To niebezpieczna sytuacja.
0: No nie. I to sprawiło, że zostałem chyba w 24 roku, tak, uhonorowany medalem Senatu Polskiej Rzeczypospolitej, jako że zajął się tym pan senator Kazimierz Klejna.
1: Jedna z wielu wystaw, jeden z wielu fotograficznych epizodów w pana życiu i tak jak ustaliliśmy na początku, ten dorobek artystyczny jest już na tyle duży, że dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że mam wrażenie z czystym sumieniem, chyba mogę powiedzieć, że artystycznie jest pan dziś spełniony, choć o tym głodzie pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, to daje taką pozycję w życiu, która sprawia, że jako artysta, no to pytanie do pana, czy może pan powiedzieć, że wie pan już, co lubi w fotografii, co sprawia, że ta fotografia się nie nudzi i co daje największą radość? Czy to się z biegiem lat pojawiło? Czy taka świadomość jest?
0: To się sprawdziło, pojawiło. Myślę, że to jest marzeniem każdego artysty, który chce robić nie na zamówienie, ale do szuflady, tak zwanej szuflady, dlatego że wtedy nie ma pan obowiązku. I to sprawia, że pan na bardzo dużej swobodzie pracuje. I tak się stało w moim przypadku. Ja zanim zająłem się zawodowo fotografią, to chciałem to uczynić w sposób profesjonalny. Zdałem przed Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu egzaminy i prowadziłem studio ponad 20 lat. To, co pan usłyszał przed chwilą o obowiązku, to żeby dobrze żyć z fotografii, zająłem się fotografią reklamową. Robiłem jej dużo i to jest fotografia bardzo popłatna. Nie musiałem się martwić o pieniądze, dlatego że w fotografii reklamowej funkcjonuje coś takiego, że płaci się nie za zdjęcie, tylko za dzień zdjęciowy. I są fotografie, które się popełnia dzień w dzień, po kilka godzin, przez tydzień na przykład, albo nawet jeszcze więcej.
1: Ale to też ryzykowne, bo przy takim natężeniu to wypalenie może się pojawić.
0: Więc dlatego powiedziałem, że każdy fotograf cokolwiek by robił, to chciałby potem powiedzieć, że nie, od dzisiaj zaczynam robić tylko artystyczną fotografię i jak sprzedam, to dobrze, ale bardzo dobrze mieć to zaplecze w postaci emerytury na przykład. Dobra, ja sobie mogłem pozwolić na dobre opłaty składek zdrowotnych, chyba się tak nazywają, i nie narzekam.
1: Tak o swoich początkach i działalności fotograficznej opowiadał jeleniogórski artysta i fotograf Waldemar Grzelak.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A na koniec obiecane kino, na koniec, bo powoli zbliżamy się już do finału tego odcinka. No a wcześniej zapowiadałem, że rozmawiać będziemy także o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, którego poznaliśmy niedawno wyniki. Co działo się w ramach tej jubileuszowej 20. edycji, o tym nasza reporterka Joanna Strutyńska rozmawiała z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
4: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie produkcji filmowych, projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Takie regionalne fundusze filmowe działają w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. My skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi, i też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych, nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami, jak właśnie produkcja chce czerpać ludzko w kontekście właśnie tych projekcji, produkcji filmowych, ponieważ to nie jest tylko taki zabieg, że dofinansujemy filmy, które mają właśnie jakieś związki z Dolnym Śląskiem, to jest bardzo duży bodziec dla gospodarki naszego regionu. To znaczy, że 120 albo 150% w zależności od przyznanego dofinansowania, 120-150% przyznanych pieniędzy musi zostać wydanych w regionie. Czyli właśnie tutaj mówimy o honorariach, o wynajmie sprzętu, o cateringach, o noclegach. To wszystko musi być potem zaewidencjonowane, że faktycznie te pieniądze do nas wróciły, nawet z większą mocą, bo to nie jest tylko 100% przyznanego dofinansowania, tylko jeszcze więcej. To jest taki mechanizm faktycznie przyciągania do naszego regionu filmowców, ale też takie świadczenie wymienne, że te pieniądze faktycznie muszą u nas zostać.
3: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, jakie to są pieniądze w tym konkursie?
4: Oczywiście, no chcielibyśmy, wszyscy by chcieli, żeby były one jeszcze większe. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy.
3: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
4: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach, więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu, a w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 000, 300 000, 200 000, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo, bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu, jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie, no, chociażby w Cannes. Piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu. Mówię, gdzie to było kręcone, jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Bo czasem trzeba dopowiedzieć, gdzie to było kręcone, bo niekoniecznie taki Wrocław, czy nie wiem, taka Legnica gra siebie w filmie.
4: Zdecydowanie tak. Mi bardzo zależy na różnorodności w przyznawaniu tych środków. W ogóle, kiedy komisją obradujemy, to jest kilka ścieżek, jak możemy rozmawiać i co dofinansować, bo oczywiście nie wszystkie filmy są o Wrocławiu, czy są o Dolnym Śląsku, czy właśnie nawet jeśli są kręcone w Legnicy, to ta Legnica wcale się nie pojawia tam jako Legnica, tylko miejsca udają jakieś inne miejsca. W przypadku ojczyzny to nasz region grał i wschodnie, i zachodnie Niemcy w roku 49 po II wojnie światowej ku zazdrości Niemcom. Naprawdę brałam udział w wielu spotkaniach, gdzie z zazdrością, taką serdeczną oczywiście zazdrością, ale mówię, przecież dlaczego to nie było kręcone u nas? No bo właśnie Dolny Śląsk oferuje już taką kompleksową ofertę, bo nie zapominajmy też tutaj o istnieniu wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która też umożliwia budowanie na przykład hotelu czy budowania mieszkania, więc tak naprawdę lokacje plus zdjęcia w hali wytwórni to jest właśnie ta kompleksowa oferta, że nie trzeba po prostu po całej Polsce czy po różnych krajach tego sprzętu przewozić. Ekipa też jest na jednym miejscu. Produkcja takiego filmu staje się też logistycznie łatwiejsza.
3: I jeszcze zanim przejdziemy do listy tych wybranych, nagrodzonych filmów, to tak się zastanawiam, czy w dobie AI te lokacje, właśnie kręcenie gdzieś poza studiem, w jakichś plenerach dalej mają znaczenie, czy to się zmniejsza i zmniejsza się liczba godzin nagrywanych w danych miejscach?
4: My mówimy o kinie artystycznym. Oczywiście są też jakieś drobne przypadki filmów komercyjnych, ale gdybyśmy tutaj postawiły, czy posadziły scenografów, prawdziwych scenografów z prawdziwego zdarzenia, no to tu nie ma mowy o wykorzystywaniu AI. Bardzo bolesne było też dla twórców ojczyzny takie stwierdzenie, że właśnie wjazd do Legnicy, czyli w filmie wjazd do Frankfurtu głównych bohaterów, że on był właśnie zrobiony w AI. Nie, ta scenografia faktycznie w Legnicy powstała, została wybudowana, więc prawdziwy scenograf, może to jest złe sformułowanie, nie chcę po prostu umniejszać tym, którzy z AI korzystają, bo myślę, że wszyscy korzystamy w jakiś sposób z AI coraz częściej, ale przy takich dużych produkcjach, ale i mniejszych też, gdzie faktycznie ten walor i wyraz artystyczny jest ważny, to AI nie jest wykorzystywany i to nie są filmy kręcone na green screenie, gdzie po prostu podkładamy tylko zdjęcie danego miejsca, bo to po prostu będzie widać i to nie będzie miało takiego waloru artystycznego.
3: Padła już w trakcie naszej rozmowy informacja o zainteresowaniu tegorocznym konkursem. Jakie ono było?
4: Z uwagi na to, że mamy duży budżet stosunkowo do innych funduszy, że mamy uproszczony system wnioskowania, bo elektroniczny, w tym roku zgłosiło się ponad 30 projektów filmowych, które przechodziły ocenę formalną, ocenę merytoryczną, ocenę ekspercką i potem jeszcze na ostatnim etapie odbyły się pitchingi z komisją konkursową. Jest to branżowe słowo, więc pozwolę sobie wyjaśnić, czym są pitchingi. To jest nic innego jak rozmowa, trochę jak rozmowa kwalifikacyjna, gdzie producent, reżyser, ktoś z ekipy, to o tym składzie rozmowy decyduje produkcja. Mają pół godziny na zainteresowanie nas projektem i wskazaniu, dlaczego właśnie mamy dofinansować ten film. Oczywiście te wątki regionalne interesują nas najbardziej, ale są to bardzo ważne spotkania, ponieważ wiadomo, że papier przyjmie wszystko. my wcześniej czytamy scenariusze, czytamy wnioski, czytamy te opisy, ale dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na żywo albo zdalnie, ale face to face, widzimy takie realne zaangażowanie czy reżysera, czy producenta. Mówiąc kolokwialnie, czy oni tym projektem się naprawdę ekscytują i jarają, jakby to powiedziała młodzież. I czasami bywa tak, że my jesteśmy zachwyceni jakimś scenariuszem, jakimś wnioskiem, ale po prostu nie widzimy tego po drugiej stronie, albo ktoś o tym nie umie opowiadać tak jak byśmy chcieli usłyszeć. A z kolei projekty, które zrobiły na nas mniejsze wrażenie na papierze, z kolei zyskują dużo podczas tych rozmów i takim przypadkiem był na pewno film Przygody Baltazara Gąbki w tegorocznym rozdaniu, gdzie oczywiście podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo to nam się kojarzy z Grodem Kraka, ta historia, więc gdzie Gród Kraka, to czy mamy dużo pięknych zamków i pałaców, ale jednak jesteśmy Dolnym Śląskiem, gdzie właśnie na tym pitchingu reżyser bardzo dojrzale opowiadał też o procesie konsultowania tego scenariusza z dziećmi, to raz, a dwa, że właśnie to jest chęć stworzenia takiej uniwersalnej opowieści, gdzie tutaj to miejsce akcji nie jest kluczowe, a wracając jeszcze do tych rozmów z dziećmi i do tego dojrzałego podejścia, chodzi mi o to, że często my dorośli mamy dobre intencje i chcemy zrobić coś faktycznie dla dzieciaków, tylko że robimy to opacznie i to faktycznie wcale dla dzieci nie jest, albo o czymś zapominamy, coś nam umyka, więc takie konsultowanie scenariusza z tymi, dla których ten film faktycznie ma być, bardzo nas ujął, ponieważ okazało się, że było tam za mało dziecięcych postaci w tej historii oryginalnej, bo oczywiście tutaj mówimy o ekranizacji dzieła literackiego Przygody Baltazara Gąbki. Dzieci mówiły, że właśnie za mało takich dziecięcych bohaterów. Wskazały, że z całej tej historii dla nich tam najważniejsza jest przyjaźń, więc tak zmodyfikowano scenariusz, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało. Szykuje się cudowna produkcja, fajny kawałek kina familijnego, ale nie bazujący na tym takim naszym resentymencie, tylko żeby faktycznie pójść na to rodzinami z dziećmi i żeby dzieci nie czuły się, że to rodzic lepiej się bawi, bo ogląda współczesną wersję swojej ulubionej bajki z dzieciństwa.
1: A o tym opowiada Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Niestety nasz czas w magazynie Co jest grane dobiegł końca, a sporo jeszcze ważnych informacji związanych z wrocławskim i dolnośląskim konkursem filmowym przed nami, więc do tego tematu wrócimy w jutrzejszym odcinku. Od tego zaczniemy. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne wydanie programu Radia Złote Przeboja. Tymczasem życzę Wam już dobrej i spokojnej nocy. Igor Kociubiński, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej. Posłuchać. Zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.